0: Jest godzina 6:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 22 sierpnia. W 1914 roku podczas ofensywy rosyjskiej w Prusach Wschodnich wojska kozackie splądrowały i spaliły Nidzice. W 1920 roku Rosjanie zaatakowali w kierunku Woli Szydłowskiej w gminie Stupsk w powiecie Mławskim po wschodniej stronie torów. Rozbili batalion 49. Pułku Piechoty Strzelców Kresowych w składzie 18. Dywizji Piechoty Armii Polskiej. Zdobyli wyszyny kościelne w gminie Stupsk. W 1946 roku Bronisław Urbański, pseudonim Andrzej Ślepy Blondyn, został ujęty przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego i skazany na karę śmierci. Wyrok wykonano w Płońsku. Był zastępcą komendanta w oddziale ruchu oporu Armii Krajowej Józefa Walentego Marcinkowskiego, działającego na terenie powiatów Ciechanów, Mława, Płock, Płońsk, Sierpcy, Działdowo i Nidzica. W 1997 roku odbyła się premiera komedii sensacyjnej Sztos w reżyserii Olafa Lubaszenki. Zdjęcia powstały m.in. w Pułtusku.
3: Nie myślisz chyba o mieszkaniu w blokach?
4: Dlaczego nie?
3: Małe klitki, ciemne kuchnie, karoluchy, bez sensu.
2: W 2001 roku Zbigniew Ziejewski został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, za zasługi w działalności społecznej. Późniejszy starosta nowomiejski i sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.
5: Jesteśmy jedynym krajem w Unii Europejskiej, że będziemy mieli zakaz stosowania soi genetycznie modyfikowanej w pasz. Jedynym.
2: W 2003 roku odbyła się premiera filmu Ciało w reżyserii Tomasza Koneckiego. Zdjęcia powstały m.in. w Nowym Dworze Mazowieckim.
6: Renoma firmy. Dlatego wolę stracić połowę pieniędzy niż zaufanie klienta, nawet martwego.
2: W 2010 roku urodzony w Ciechanowie Roman Rynkiewicz zdobył brązowy medal kajakowych Mistrzostw Świata w Poznaniu w rywalizacji sztafet C1 4x200 metrów. W 2013 roku urodzony w Zakroczu w gminie Rypin ksiądz Edmund Makowski otrzymał tytuł honorowego obywatela Płońska. Był proboszczem parafii pod wezwaniem świętego Michała Archanioła w Płońsku.
7: 100 lat, 100 lat, 100 lat, 100 lat.
2: Urodzili się w 1959 roku w Żeleźni w gminie Glinojeck w powiecie ciechanowskim Waldemar Jerzy Godlewski, wójt, a później burmistrz miasta i gminy Glinojeck. W 1962 roku w Przasnyszu Krzysztof Wróblewski, malarz, doktor habilitowany sztuk plastycznych, nauczyciel akademicki. W 1976 roku Marcin Kierwiński, polityk i samorządowiec, od 2007 do 2010 roku wiceprezes zarządu portu lotniczego Warszawa-Modlin, w latach 2010-2011 wicemarszałek województwa mazowieckiego.
8: W przypadku lotniska Modlin to, co zaproponowano, to jest de facto wyrok. Wyrok śmierci na to lotnisko.
2: Zmarli w 1920 roku został zamordowany przez bolszewików ksiądz Stanisław Szulborski, proboszcz parafii w powiecie Mławskim, wyszyny kościelne w gminie Stupsk i Żurominek w gminie Wiśniewo. Powodem mordu było głoszenie kazań piętnujących agresję bolszewicką na Polskę oraz udzielanie pomocy żołnierzom pociągów pancernych. W 1920 roku Józef Rumszewicz, kapitan piechoty Wojska Polskiego, kawaler Orderu Virtuti Militari, poległ w czasie bitwy pod Szydłowem w powiecie Mławskim, prowadząc atak na pozycję nieprzyjaciela. W 2015 roku Jakub Zabłocki, piłkarz m.in. Sparty Brodnica.
9: Przegraliśmy ten mecz i szkoda tego jednego punktu, a nawet myślę, że mogliśmy powalczyć o trzy, ale no niestety.
10: Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Kolejna godzina przewijania telefonu? Czas przewinąć swoje życie na wyższy poziom. W bezpłatnych szkołach CK Udar w Działdowie zdobędziesz średnie wykształcenie lub nowy zawód. Opiekun medyczny, administracja, rachunkowość, kosmetyczka czy rolnik. Wejdź na edukacja.darsa.pl. Zamiast scrollować, zacznij działać.
2: Jubiler Onyx z dumą świętuje swoje 20-lecie i zaprasza do wspólnego celebrowania tego wyjątkowego jubileuszu. Przygotowaliśmy dla Państwa 20% rabatu na cały asortyment. Jubiler Onyx, 20 lat z Wami. Dziękujemy za zaufanie i zapraszamy do świętowania we wszystkich naszych salonach. Mława, Żuromin, Działdowo.
3: Masz złom? Zamień go na gotówkę. Smudgaz prowadzi skup złomu stalowego i metali kolorowych. Zapraszamy do punktów w Iłowie Osadzie oraz w Mławie. Szczegóły na smudgaz.pl lub pod numerem 515 246 310. Dbaj o środowisko i swój portfel ze Smudgaz.
4: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
5: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Gadomscy.

0: Zbliża się w pół do ósmej.
1: Co słychać na Mazowszu? Dziś w programie.
0: Czy warszawska kolej dojazdowa dojedzie do Baranowa? Za chwilę szczegóły. Za nami pierwsza tura praktyku u marszałka. Sprawdzimy, jak pracę w urzędzie oceniają studenci. Po krótkiej przerwie wraca Mazopiknik. Tym razem spotykamy się w Szczutowie. Co słychać na Mazowszu? Zapraszam, Ewa Tułacz.
1: Co słychać na Mazowszu?
0: Trasa warszawskiej kolei dojazdowej ma zostać przedłużona do przyszłego lotniska Port Polska. Takie plany ogłosił rząd. Oprócz połączenia kolei z lotniskiem w Baranowie, obejmują one remont stacji Grodzisk Mazowiecki Radońska. W skład infrastruktury otaczającej nowe lotnisko mają również wejść nowe drogi odciążające autostradę A2. O znaczeniu tych inwestycji dla regionu mówił Grzegorz Benedykciński, przewodniczący Komisji Strategii Rozwoju Sejmiku Województwa Mazowieckiego.
2: Budowa lotniska jest dla nas wielką radością, ale musimy pamiętać, że powoduje, że około 130 tysięcy osób musi dojechać tam codziennie do pracy, na loty. Dlatego też zabiegaliśmy o to, żeby kolej BKD została przedłużona do lotniska, żeby została wybudowana jeszcze jedna droga, która spowoduje, że autostrada A2 będzie przejezdną autostradą.
0: Inwestycje mają zapobiec przeciążeniu istniejącej infrastruktury komunikacyjnej. Decyzja o budowach ma zostać zatwierdzona przez rząd do końca roku, ale już teraz plany są określone jako priorytetowe.
1: Uwaga, konkurs!
0: Rekordowa liczba zgłoszeń do konkursu dla dziennikarzy mediów lokalnych Biały Kruk. W tegorocznej edycji wpłynęło ich aż 147. Konkurs organizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego we współpracy z ekspertami z zakresu dziennikarstwa i medioznawstwa ma na celu wyróżnić i wesprzeć najlepszych, rzetelnych dziennikarzy, którzy działają na rzecz lokalnych społeczności. O tym, jak duże znaczenie mają media regionalne, mówił profesor Janusz Adamowski, przewodniczący konkursowego jury.
3: Media lokalne są solą tej ziemi w tym sensie, że one w dużej mierze odzwierciedlają to, co na rynku medialnym jest prawidłowe. One w rzeczywistości docierają do ogromnej liczby osób, zajmują się właśnie kwestiami bardzo istotnymi z punktu widzenia lokalnych społeczności.
0: W tym roku jury wybierze najlepsze reportaże, artykuły, a także książki literatury faktu. Przyznane zostaną również nagrody dla dziennikarskiej osobowości roku oraz młodego talentu dziennikarskiego. Wyróżnienia są formą docenienia dorobku dziennikarzy i motywacją do dalszych działań. Zapraszamy do śledzenia przebiegu i wyników konkursu.
1: Czy wiesz, że...
0: Dobiegła końca pierwsza tura 10. edycji programu Praktyki u Marszałka. Przez ostatnie tygodnie studenci z Mazowsza mieli okazję zobaczyć, jak wygląda praca w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego. O swoich wrażeniach opowiedzieli sami praktykanci.
4: Praktyki to bardzo pozytywne doświadczenie. Poleciłabym swoim znajomym udział w nich. Można się wiele nauczyć i też poznać fajnych ludzi i zawiązać nowe relacje.
5: Praktyki to świetna okazja, żeby zobaczyć, jak urząd pracuje od środka. Zdecydowanie polecam każdemu, żeby spróbować swoich sił, złożyć wniosek.
4: Program Praktyki u Marszałka to doskonała okazja, żeby poznać, jak działa i funkcjonuje administracja publiczna. Można dużo się dowiedzieć. Zobaczyć, że wiedza teoretyczna, którą poznajemy na studiach, ma przełożenie w praktyce, a dużym plusem tego programu jest także to, że są to praktyki płatne.
0: 17 sierpnia rozpoczęła się druga tura praktyk. Praktyki u Marszałka to coroczny program, w którym od 2015 roku wzięło udział łącznie ponad 600 studentów.
1: Warto wiedzieć.
0: Już w niedzielę, 30 sierpnia, w Raszynie odbędą się dożynki województwa mazowieckiego i archidiecezji warszawskiej. Świętowaniu i dziękczynieniu za tegoroczne plony towarzyszyć będzie muzyczna zabawa. Na wydarzenie zaprasza marszałek Adam Struzik.
6: Szanowne mieszkanki i mieszkańcy Mazowsza, samorządowcy, rolnicy, producenci rolni, wszyscy ci, którzy też pracują w otoczeniu rolnictwa, bardzo, bardzo serdecznie zapraszamy na nasze doroczne święto dożynki województwa mazowieckiego. Oprócz tej warstwy duchowej, podziękowania rolnikom za pracę, będzie też znakomity koncert.
0: Obchody rozpoczną się o godzinie 9 uformowaniem korowodu dożynkowego. O godzinie 11 odbędzie się uroczysta msza święta pod przewodnictwem arcybiskupa metropolity warszawskiego Adriana Galbasa. Tego dnia nie zabraknie również ceremonii dzielenia się chlebem i wręczenia nagród autorom najpiękniejszych wieńców. Zwieńczeniem dożynek będą zaś koncerty zespołu Mazowsze, Natalii Nykiel oraz Tripsa.
1: Gdzie na weekend?
0: Kolejny Mazopiknik odbędzie się 22 sierpnia w Szczutowie. Na uczestników czeka mnóstwo atrakcji. Podczas wydarzenia można nawet wykonać podstawowe badania, mówi zastępca dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Izabela Stelmańska.
7: Mnóstwo atrakcji na całej trasie piknikowej. Będzie razem z nami Łukasz Konik, który będzie gotował plenerowo, ale też te potrawy będzie można degustować. Co ważne, potrawy będą zaczerpnięte z tradycyjnych potraw właśnie z miejsc, gdzie będziemy w danym dniu na Mazopikniku. Będą pokazy iluzjonistów, będą pokazy ćwiczeń z fizjoterapeutą, będą warsztaty, będą gry, zabawy i konkursy, malowanie buziek, strefa malucha, ale co też najważniejsze, miasteczko zdrowia i bezpłatne badania profilaktyczne oraz konsultacje medyczne. No i atrakcje artystyczne. Przed nami oczywiście warsztaty z Rafałem Maserakiem, występy Arlety Lemańskiej i występy Gwiazd Wieczoru. 22 sierpnia zapraszamy na Mazopiknik do Szczutowa. Gwiazdą Wieczoru Blanka.
0: Mazopiknik odbędzie się na boisku przy ulicy Lipowej 2 w Szczutowie.
1: Co słychać na Mazowszu? Program realizowany we współpracy z samorządem województwa mazowieckiego.
8: Tego się teraz słucha.

0: Reklama.
1: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
2: Czas ucieka, nie zmarnuj swojej szansy na edukację. Sprawdź ofertę rekrutacyjną szkoły Żak w Mławie. mlawa.zak.edu.pl i zapisz się do liceum szkoły medycznej na bezpłatne kierunki policjalne lub kursy. Nie czekaj, rozwijaj swoje pasje. Zapisz się już dziś. Szkoła Żak, Mława, ulica Sienkiewicza 4.
3: Masz fotowoltaikę na nowych zasadach albo dopiero planujesz jej montaż? Przyjdź do Damtech PV Żuromin. Poznaj abonament energetyczny i płać tylko 49 zł miesięcznie. To nowoczesne rozwiązanie z magazynem energii, inteligentnym systemem zarządzania i stałym abonamentem. Damtech PV. Biuro obsługi klienta Żuromin, ulica Generała Sikorskiego 4A. Telefon 504-620-220. 504-620-220.
4: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
5: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
0: Reklama. Radio 7.

0: Konkret, producent figur ogrodowych z betonu, oferuje fontanny, donice, postacie, zwierzęta i wiele innych. Zapraszamy klientów indywidualnych i firmy od poniedziałku do piątku. Rywociny 2 koło Działdowa. Telefon 691 259 012. Facebook Konkret Figury Ogrodowe.
1: Super ceny w spiżarni Smakosza. Skrzydełka z kurczaka, kilogram 4,99. Najniższa cena z 30 dni przed promocją 8,99. Kawa Chibo Edusho Family 200 gramów 22,99. Najniższa cena z 30 dni przed promocją 37,99. Oferta ważna do 22 sierpnia w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
0: To już teraz wielka premiera sprzedaży trzeciego budynku na osiedlu Mazuria Eco Park w Nidzicy. Nowoczesne mieszkania od 35 do 65 metrów kwadratowych z dużą strefą rekreacji czekają na Ciebie. Zadzwoń 730 207 703 lub odwiedź nasze biuro przy Ratuszowej 2 w Nidzicy.
2: Betoniarnia Strzegowo oferuje różnego rodzaju materiały budowlane. Pustak, stal, bloczek i beton z najlepszych surowców. Na wszystkie materiały posiadamy certyfikaty jakości. Betoniarnia Strzegowo zaprasza regionalnych inwestorów do współpracy i zapoznania się z naszą ofertą. 513 423 980 513 423 980.
3: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.
4: Reklama. Tu Radio 7.

0: Jest godzina 8.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Burze i silny wiatr są ostrzeżenia dla większości regionów. Sztuczna inteligencja pogrążyła pełnomocniczkę rządu. Jest dymisja. Trzymamy kciuki za Igę Świątek. Wieczorem mecz o półfinał w Cincinnati. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Ostrzeżenia przed burzami i wiatrem prawie w całej Polsce potrwają do popołudnia, miejscami na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie do wieczora. Synoptycy prognozują silny deszcz i wiatr do 85 km na godzinę, a lokalnie grad. Są konsekwencje afery ze sztuczną inteligencją. Z funkcji pełnomocnika rządu do spraw promocji marki Polska zrezygnowała Barbara Mróz-Gorgoń. To po tym, gdy wyszło na jaw, że przygotowany przez nią za publiczne pieniądze raport Polaków Portret Własny stworzyła sztuczna inteligencja. A w tekście raportu jest mnóstwo błędów. Poseł Paweł Bliźniuk z Koalicji Obywatelskiej przyznaje, że dotychczasowe wyjaśnienia autorki dokumentu są niewystarczające.
3: No musi być absolutnie wyjaśnione i też liczę na szersze wyjaśnienia dotyczące raportu dorobku Fundacji Marka Polska, bo pojawiają się wątki dotyczące też innych materiałów czy prac.
2: Raportem zajęła się też prokuratura. Wyjaśnia, czy nie doszło do złamania prawa. Od nowego tygodnia znowu może być drożej na stacjach paliw, ostrzegają eksperci. W poniedziałek prezydent USA ma ogłosić szczegóły polityki sankcyjnej wobec Iranu.
4: O ile nie wydarzy się nic pozytywnego w kwestii zakończenia tej trwającej już od wielu miesięcy blokady cieśniny Ormus.
2: Mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex. Od tygodnia na polskich stacjach obowiązuje wznowiony pakiet obniżek CPN, ale rządowy program ma wygasnąć z końcem sierpnia. Kolejni oszuści próbują wykorzystać tragedię na Węgrzech. Wojewoda podkarpacka ostrzega przed osobami podszywającymi się pod przedstawicieli firm ubezpieczeniowych i zaapelowała o nieprzekazywanie im danych. W wypadku autokaru na Węgrzech przewożącego pielgrzymów z Podkarpacia zginęło 12 osób. Iga Świątek zagra dziś o finał turnieju tenisowego w Cincinnati. Jej rywalką będzie Amerykanka Jessica Pegula. Przewagą naszej tenisistki może być dłuższy odpoczynek. W ćwierćfinale z Jeleną Rybakiną spędziła na korcie tylko pół godziny. Rywalka poddała się z powodu kontuzji, mówi Iga Świątek.
5: Ta kontuzja wydawała się też w pewnym sensie taka nagła. Widać było różnicę, że ona nagle po prostu nie mogła wręcz już chodzić.
2: Świątek w Cincinnati broni tytuł. Mecz dziś wieczorem.

0: Reklama.
1: Kolejna godzina przewijania telefonu? Czas przewinąć swoje życie na wyższy poziom. W bezpłatnych szkołach CKU DAR w Działdowie zdobędziesz średnie wykształcenie lub nowy zawód. Opiekun medyczny, administracja, rachunkowość, kosmetyczka czy rolnik. Wejdź na edukacja.darsa.pl. Zamiast scrollować, zacznij działać.
2: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
3: Jubiler Onyx z dumą świętuje swoje 20-lecie i zaprasza do wspólnego celebrowania tego wyjątkowego jubileuszu. Przygotowaliśmy dla Państwa 20% rabatu na cały asortyment. Jubiler Onyx, 20 lat z Wami. Dziękujemy za zaufanie i zapraszamy do świętowania we wszystkich naszych salonach. Mława, Żuromin, Działdowo.
4: Zapraszamy do Centrum Handlowego Cichocki w Strzegowie. Oferujemy szeroki asortyment marketu budowlanego, sklepu RTV AGD oraz salonu meblowego w jednym miejscu. Realizujemy indywidualne zamówienia na każdą kieszeń. Zapraszamy! Centrum Handlowe Cichocki, Strzegowo, ulica Brzozowa 20, sklep cichocki.com.
5: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
6: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Maturzysto, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie i Mławie zaprasza na bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na 13 atrakcyjnych kierunkach kształcenia. U nas również studia podyplomowe, nowoczesna baza dydaktyczna, atrakcyjny system stypendialny. Rekrutacja na pansing.edu.pl. Bezpłatnie, blisko i profesjonalnie.
2: Autoserwis Mława. Naprawy blacharsko-lakiernicze różnych marek aut osobowych i dostawczych. Kompleksowa pomoc przy zgłaszaniu i likwidacji szkód. Rozliczanie napraw według kosztorysów oraz bezgotówkowo. Zadzwoń i umów naprawę swojego auta 600 891 378. Autoserwis Mława, Płocka 91.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem,
3: a w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Tylko teraz aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Mława.
5: Remontujesz, budujesz, tanio w Stalremie kupujesz. Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13. Płońsk, Półtuska 50. Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
6: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
7: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
0: Reklama.
8: Tu Radio 7. Słuchaj nas cały czas.

0: Reklama.
1: Fachowiec podłoga, ściana, drzwi. Skorzystaj z promocji na drzwi DRE. Tylko teraz trzecie skrzydło gratis. Fachowiec, Mława ulica Płocka 90C.
2: Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z Tobą na lata. Firma Kowkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kowkot.pl. Kowkot, Twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń.
3: Masz złom? Zamień go na gotówkę! Smudgaz prowadzi skup złomu stalowego i metali kolorowych. Zapraszamy do punktów w Iłowie Osadzie oraz w Mławie. Szczegóły na smudgaz.pl lub pod numerem 515 246 310. Dbaj o środowisko i swój portfel ze Smudgaz.
4: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.
5: Płynu, napędza nas energia hybrydowa, dzięki której zmniejszamy zużycie paliwa nawet o 40%. Renault Arkana Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda o sylwetce SUV-a coupé. Zyskaj 30 tysięcy złotych w ofercie ADIE, czyli na pożegnanie modelu. Oferta ważna do wyprzedania zapasów rocznika 2025. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
6: Zaprasza Renault Rudnik. Ciechanów, ulica Pułtuska 61. Renault Rudnik.pl.
0: Reklama. Tu Radio.

0: Minęła godzina 9.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Burzowa noc, za nami ewakuowano obozy harcerskie. Prezydent zawetował ustawę Lex Szarlatan, teraz przedstawił własną. Zamiast biletu autobusowego książka. We Wrocławiu warto jechać dziś z lekturą. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wieczorem i w nocy ewakuowano 12 obozów harcerskich. Harcerzy przeniesiono do bezpiecznych budynków. To działania profilaktyczne z powodu burzy i silnego wiatru. Straż pożarna od północy do rana odnotowała 777 interwencji związanych z przejściem burzowego frontu, mówi Wojciech Walens z Dolnośląskiej Straży.
3: Noc była stosunkowo intensywna. Na szczęście w tych zdarzeniach nie odnotowaliśmy osób poszkodowanych.
2: Najwięcej zgłoszeń było w województwach kujawsko-pomorskim, wielkopolskim i łódzkim. Dłużej gwałtowna pogoda zostanie z nami na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. W pozostałej części kraju też są jeszcze ostrzeżenia przed wichurami i burzami, ale po południu ma się uspokajać. Mapę zagrożeń z zaznaczonymi godzinami publikuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapowiedział odwet na Rosji za atak na centrum handlowe w jego rodzinnym mieście. Rosjanie zaatakowali wczoraj Krzywy Róg. Zginęło co najmniej 16 osób, a rannych jest 130. Prezydent Karol Nawrocki przedstawił własny projekt tzw. Lex Szarlatan, ustawy, która ma karać za pseudomedyczne praktyki. Za namawianie pacjenta do rezygnacji z leczenia zaleconego przez lekarza Karol Nawrocki proponuje od 3 do 15 lat więzienia, w zależności od tego, jakie szkody poniósł pacjent. Wcześniej prezydent zawetował rządową ustawę w tej sprawie. Czytasz książkę w autobusie i tramwaju? Możesz jechać dzisiaj za darmo. Taki prezent dostali pasażerowie we Wrocławiu. To promocja czytelnictwa w ramach Europejskiej Nocy Literatury, mówi Paulina Tyniec-Piszcz z Wrocławskiego Urzędu Miasta.
4: Każdy pasażer, który będzie miał ochotę skorzystać, dojechać, będzie posiadał książkę, czytnik e-booków i będzie musiał kasować biletu, zarówno w komunikacji stricte miejskiej, w komunikacji aglomeracyjnej, czyli w tak zwanych naszych 900-kach, ale też w komunikacji kolejowej na terenie Wrocławia i w ten sposób wspieramy rozwój czytelnictwa.
2: Wystarczy okazać kontrolerowi książkę lub czytnik e-booków. I co ważne, jak zapewnia miasto, kontrolerzy nie będą sprawdzać, czy rzeczywiście czytaliśmy lekturę, nie będą odpytywać z treści.

0: Reklama. Publiczna Szkoła Policjalna STO w Raciążu zaprasza na bezpłatne kierunki kształcenia. Opiekun medyczny, technik sterylizacji medycznej, opiekun w DPS, technik administracji, technik BHP, technik ochrony fizycznej osób imienia, technik rachunkowości i inne. Zajęcia w systemie zaocznym w weekendy. Więcej informacji na stronie publiczna.sto.raciaz.pl lub telefonicznie 518 967 702.
1: Super ceny w spiżarni Smakosza. Skrzydełka z kurczaka, kilogram 4,99. Najniższa cena z 30 dni przed promocją 8,99. Kawa Chibo Edusho Family 200 gramów 22,99. Najniższa cena z 30 dni przed promocją 37,99. Oferta ważna do 22 sierpnia w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40. Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego peletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pelet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
2: Kastorama!
3: Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
4: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
3: Czekamy na Ciebie w Kastoramie Smart Mława.
1: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
5: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.

0: Minęła godzina 9:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 22 sierpnia. W 1914 roku podczas ofensywy rosyjskiej w Prusach Wschodnich wojska kozackie splądrowały i spaliły Nidzice. W 1920 roku Rosjanie zaatakowali w kierunku Woli Szydłowskiej w gminie Stupsk w powiecie Mławskim po wschodniej stronie torów. Rozbili batalion 49. Pułku Piechoty Strzelców Kresowych w składzie 18. Dywizji Piechoty Armii Polskiej. Zdobyli wyszyny kościelne w gminie Stupsk. W 1946 roku Bronisław Urbański, pseudonim Andrzej Ślepy Blondyn, został ujęty przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego i skazany na karę śmierci. Wyrok wykonano w Płońsku. Był zastępcą komendanta w oddziale ruchu oporu Armii Krajowej Józefa Walentego Marcinkowskiego, działającego na terenie powiatów Ciechanów, Mława, Płock, Płońsk, Sierpcy, Działdowo i Nidzica. W 1997 roku odbyła się premiera komedii sensacyjnej Sztos w reżyserii Olafa Lubaszenki. Zdjęcia powstały m.in. w Pułtusku.
3: Ty myślisz chyba o mieszkaniu w blokach.
4: Dlaczego nie?
3: Małe klitki, ciemne kuchnie, karoluchy, bez sensu.
2: W 2001 roku Zbigniew Ziejewski został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, za zasługi w działalności społecznej. Późniejszy starosta nowomiejski, sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.
5: Jesteśmy jedynym krajem w Unii Europejskiej, że będziemy mieli zakaz stosowania soi genetycznie modyfikowanej w pasz. Jedynym.
2: W 2003 roku odbyła się premiera filmu Ciało w reżyserii Tomasza Koneckiego. Zdjęcia powstały m.in. w Nowym Dworze Mazowieckim.
6: Renoma firmy. Dlatego wolę stracić połowę pieniędzy niż zaufanie klienta, nawet martwego.
2: W 2010 roku urodzony w Ciechanowie Roman Rynkiewicz zdobył brązowy medal kajakowych Mistrzostw Świata w Poznaniu w rywalizacji sztafet C1 4x200 metrów. W 2013 roku urodzony w Zakroczu w gminie Rypin ksiądz Edmund Makowski otrzymał tytuł honorowego obywatela Płońska. Był proboszczem parafii pod wezwaniem świętego Michała Archanioła w Płońsku.
7: 100 lat, 100 lat, 100 lat, 100 lat.
2: Urodzili się w 1959 roku w Żeleźni w gminie Glinojeck w powiecie ciechanowskim Waldemar Jerzy Godlewski, wójt, a później burmistrz miasta i gminy Glinojeck. W 1962 roku w Przasnyszu Krzysztof Wróblewski, malarz, doktor habilitowany sztuk plastycznych, nauczyciel akademicki. W 1976 roku Marcin Kierwiński, polityk i samorządowiec, od 2007 do 2010 roku wiceprezes zarządu portu lotniczego Warszawa-Modlin, w latach 2010-2011 wicemarszałek województwa mazowieckiego.
8: W przypadku lotniska Modlin to, co zaproponowano, to jest de facto wyrok śmierci na to lotnisko.
2: Zmarli w 1920 roku został zamordowany przez bolszewików ksiądz Stanisław Szulborski, proboszcz parafii w powiecie Mławskim, wyszyny kościelne w gminie Stupsk i Żurominek w gminie Wiśniewo. Powodem mordu było głoszenie kazań piętnujących agresję bolszewicką na Polskę oraz udzielanie pomocy żołnierzom pociągów pancernych. W 1920 roku Józef Rumszewicz, kapitan piechoty Wojska Polskiego, kawaler orderu Virtuti Militari, poległ w czasie bitwy pod Szydłowem w powiecie Mławskim, prowadząc atak na pozycję nieprzyjaciela. W 2015 roku Jakub Zabłocki, piłkarz m.in. Sparty Brodnica.
9: Przegraliśmy ten mecz i szkoda tego jednego punktu, a nawet myślę, że mogliśmy powalczyć o trzy, ale no niestety.
10: Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Policjalna Szkoła Farmaceutyczna w Ciechanowie to prestiż od niemal 20 lat. Wykwalifikowani wykładowcy doprowadzą Cię do egzaminu, po którym zostaniesz technikiem farmaceutycznym, jak ponad 250 naszych absolwentów. Przyjdź już dziś do budynku Kraśniaka przy 17 stycznia 66. Weź udział w rekrutacji i daj sobie szansę na dobrą przyszłość. Liczba miejsc ograniczona.
2: To już teraz wielka premiera sprzedaży trzeciego budynku na osiedlu Mazuria Eco Park w Nidzicy. Nowoczesne mieszkania od 35 do 65 metrów kwadratowych z dużą strefą rekreacji czekają na Ciebie. Zadzwoń 730 207 703 lub odwiedź nasze biuro przy Ratuszowej 2 w Nidzicy.
3: Rolniku, hodowco, Tefa Agro ma nową lokalizację. Od teraz zapraszamy do Żuromina przy ulicy Lidzbarskiej 37A. Znajdziesz u nas kompleksowe wyposażenie gospodarstw i ferm, sprawdzone marki oraz fachowe doradztwo. Tefa Agro, Żuromin, ulica Lidzbarska 37A.
4: Jubiler Onyx z dumą świętuje swoje 20-lecie i zaprasza do wspólnego celebrowania tego wyjątkowego jubileuszu. Przygotowaliśmy dla Państwa 20% rabatu na cały asortyment. Jubiler Onyx, 20 lat z Wami. Dziękujemy za zaufanie i zapraszamy do świętowania we wszystkich naszych salonach. Mława, Żuromin, Działdowo.
5: Wybierając ogrzewanie, warto zaufać specjalistom. Smutgaz to szybkie i bezpieczne dostawy propanu oraz komfort przez cały rok. Skontaktuj się z nami już dziś. Zadzwoń 512 686 513 lub odwiedź smutgaz.pl. Smutgaz. Twoje źródło ciepła.
6: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
7: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: wszystko do budowy i wykończenia domu w jednym miejscu? Tylko w Hurtowni Fachowiec. Szeroki wybór podłóg, drzwi, kostki brukowej, chemii budowlanej, a do tego usługi koparkami. Fachowiec. Borkowo-Kościelne koło Sierpca, ulica Warszawska 6. Zapraszamy!
1: Kolejna godzina przewijania telefonu? Czas przewinąć swoje życie na wyższy poziom. W bezpłatnych szkołach CKU DAR w Działdowie zdobędziesz średnie wykształcenie lub nowy zawód. Opiekun medyczny, administracja, rachunkowość, kosmetyczka czy rolnik. Wejdź na edukacja.darsa.pl. Zamiast scrollować, zacznij działać.
2: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1B. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja. Zapraszamy na prawdziwą ucztę smaków i dźwięków. W niedzielę 23 sierpnia w południe spotkajmy się przy wspólnym stole w Żurominie przed Żuromińskim Centrum Kultury. Czeka na Was pyszne regionalne jedzenie, fantastyczna atmosfera i niedzielna biesiada Radia 7. Wystąpią zespół ludowy Zawkrzanie, Sebastian Van DJ oraz Bobby.
3: Bam, bam, bam, bam. Me serce wali tak jak oszalałe.
2: Do tego wielki finał konkursu Kół Gospodyń Wiejskich. Więcej na radio7.pl. Zadanie publiczne finansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach budżetu obywatelskiego Mazowsza.

0: Zbliża się godzina 10.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Płomienie na katowickim targowisku. Policja ustala przyczyny pożaru. Coraz bliżej nowego budżetu, wyższy próg podatkowy i większe wydatki. Żaglowce w Gdańsku, kolorowe łodzie na Żuławach. To będzie dzień wodnych atrakcji. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Na początek nocny pożar targowiska w Katowicach. Spłonęło 15 stanowisk handlowych. Ogień pojawił się między drewnianymi boksami przy ulicy Mickiewicza, mówi młodszy kapitan Jakub Tondos z katowickiej straży.
3: Strażacy zabezpieczyli miejsce zdarzenia, podali 3 prądy wody na palące się boksy, odłączyli zasilanie, a następnie dogaszali zarzewie ognia i kontrolowali pogorzelisko kamerą termowizyjną.
2: Przyczyny pożaru targowiska wyjaśnia policja. W przyszłym tygodniu ma być gotowy kształt przyszłorocznego budżetu. Zakłada on zaproponowane ostatnio zmiany podatkowe, m.in. podniesienie pierwszego progu do 130 tysięcy złotych. Będzie też więcej pieniędzy na ochronę zdrowia i zbrojenia.
4: Sytuacja jest obiektywnie bardzo wymagająca. My mamy priorytety, które kosztują dużo pieniędzy.
2: Mówi premier Donald Tusk. Ochrona zdrowia ma dostać w przyszłym roku więcej o 17 miliardów złotych. Zbrojenia pochłoną blisko 5% PKB. Donald Trump oświadczył, że postrzega kontrolowaną przez Iran cieśninę Ormus jako amerykańskie terytorium. Chodzi o kluczowy szlak dla światowego transportu ropy. Trump zapowiedział też kolejne sankcje na Iran. W związku z tym benzyna może zdrożeć, spodziewają się eksperci. Dwie wodne parady dziś na Pomorzu. O 11 w Gdańsku prezentacja żaglowców z okazji imprezy Baltic Sail. Najlepiej widoczna będzie z mola w Brzeźnie. Z kolei niewielkie, ale barwne łodzie i kajaki popłyną na Żuławach z Nowego Dworu Gdańskiego. To z okazji święta rzeki Tugi, z którą wiąże się legenda.
5: Księżniczka o imieniu Tuga uciekała od olbrzyma, niosąc ze sobą dzban wody i ta woda jej wypływała, kiedy ona biegła i tworzyła w ten sposób właśnie tą rzekę. Tylko legenda jest trochę bardziej skomplikowana i trochę bardziej przerażająca, ale ja nie chcę tutaj straszyć.
2: Opowiada Monika Jastrzębska-Optis z Żuławskiego Ośrodka Kultury. Początek parady w Nowym Dworze Gdańskim o 15. Gol w ostatniej akcji. Krakowia rzutem na taśmę pokonała Wieczystą w derbach Krakowa 3-2. To było pierwsze ligowe spotkanie tych drużyn w historii. Dzisiaj 3 spotkania w Ekstraklasie o 14.45. Korona Motor, a potem Piast Legia i Śląsk Widzew.

0: Reklama.
1: Maturzysto, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie i Mławie zaprasza na bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na 13 atrakcyjnych kierunkach kształcenia. U nas również studia podyplomowe, nowoczesna baza dydaktyczna, atrakcyjny system stypendialny. Rekrutacja na pansing.edu.pl. Bezpłatnie, blisko i profesjonalnie.
2: Masz fotowoltaikę na nowych zasadach albo dopiero planujesz jej montaż? Przejdź do Damtech PV Żuromin. Poznaj abonament energetyczny i płać tylko 49 zł miesięcznie. To nowoczesne rozwiązanie z magazynem energii, inteligentnym systemem zarządzania i stałym abonamentem. Damtech PV. Biuro obsługi klienta Żuromin, ulica Generała Sikorskiego 4A. Telefon 504 620 220. 504 620 220.
1: Fachowiec, podłoga, ściana, drzwi. Skorzystaj z promocji na drzwi DRE. Tylko teraz trzecie skrzydło gratis. Fachowiec, Mława, ulica Płocka 90C.
3: Wójt gminy Działdowo Mirosław Zieliński zaprasza na dożynki gminno-parafialne. Już w sobotę, 22 sierpnia, spotkajmy się w Księżym Dworze, by wspólnie podziękować za tegoroczne plony. Start o godzinie 13:00. W programie Atrakcje dla całych rodzin, pokaz autoshow, a wieczorem Bajera, Mr. Dex i Sebo.
1: Jubiler Onyx z dumą świętuje swoje 20-lecie i zaprasza do wspólnego celebrowania tego wyjątkowego jubileuszu. Przygotowaliśmy dla Państwa 20% rabatu na cały asortyment. Jubiler Onyx, 20 lat z Wami. Dziękujemy za zaufanie i zapraszamy do świętowania we wszystkich naszych salonach. Mława, Żuromin, Działdowo.
4: Hello. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, by poznać bliżej Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG. Do 60% oszczędności na paliwie i do 1500 km zasięgu. Już od 999 zł miesięcznie w najmie Renault z pełnym pakietem serwisowym. Dostępne również w wersji Full Hybrid i Tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Zaprasza Renault Rudnik. Ciechanów, ulica Pułtuska 61. RenaultRudnik.pl.
5: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
0: Reklama.
6: Radio 7.

0: Reklama.
1: Konkret, producent figur ogrodowych z betonu, oferuje fontanny, donice, postacie, zwierzęta i wiele innych. Zapraszamy klientów indywidualnych i firmy od poniedziałku do piątku. Rywociny 2, koło Działdowa. Telefon 691-259-012. Facebook Konkret Figury Ogrodowe.
2: Szukasz maksymalnego zysku z hektara? Wybierz odmiany rzepaku od Chemirolu. Amorozo, Janusz, Anton, niezawodny dominator, a może rekordowy Aviron. Dopasuj odmianę do swoich pól i aktywuj kod wydajności w swoim gospodarstwie. Szczegóły u doradców z Chemirolu.
3: Kolejna godzina przewijania telefonu? Czas przewinąć swoje życie na wyższy poziom. W bezpłatnych szkołach CK UDAR w Działdowie zdobędziesz średnie wykształcenie lub nowy zawód. Opiekun medyczny, administracja, rachunkowość, kosmetyczka czy rolnik. Wejdź na edukacja.darsa.pl. Zamiast scrollować, zacznij działać.
4: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
5: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
6: Zapraszamy na prawdziwą ucztę smaków i dźwięków. W niedzielę 23 sierpnia w południe spotkajmy się przy wspólnym stole w Żurominie przed Żuromińskim Centrum Kultury. Czeka na Was pyszne regionalne jedzenie, fantastyczna atmosfera i niedzielna biesiada Radia 7. Wystąpią Zespół Ludowy Zawkrzanie, Sebastian Van DJ oraz Bobby.
7: Bam, bam, bam, bam. Moje serce wali tak jak oszalałe.
6: Do tego wielki finał konkursu Kół Gospodyń Wiejskich. Więcej na radio7.pl. Zadanie publiczne finansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach budżetu obywatelskiego Mazowsza.
0: Reklama.
4: Radio 7.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na kiermasz Firan w firmie Kormes. Oferujemy szycie firan na zamówienie, projektowanie oraz sprzedaż gotowych firan. Tylko u nas doradztwo i najniższe ceny. Firany w firmie Kormes. Mława ulica Bracka 18. Zapraszamy. Mława ulica Bracka 18.
2: Publiczna Szkoła Policjalna STO w Raciążu zaprasza na bezpłatne kierunki kształcenia. Opiekun medyczny, technik sterylizacji medycznej, opiekun w DPS, technik administracji, technik BHP, technik ochrony fizycznej osób i mienia, technik rachunkowości i inne. Zajęcia w systemie zaocznym w weekendy. Więcej informacji na stronie publiczna.sto.racjaz.pl lub telefonicznie 518-967-702.
3: Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z Tobą na lata. Firma Kowkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kowkot.pl. Kowkot. Twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń.
4: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1b. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama.

0: Minęła godzina 11.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Silny wiatr paraliżuje Mazowsze, zamknięto niektóre parki. Krwawy atak Rosji na Ukrainę, są zabici i ponad setka rannych. Perła dawnej Łodzi po rewitalizacji, odnowiono famuły poznańskiego. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Mazowsze szczególnie mocno odczuwa skutki wichury. Strażacy od rana interweniowali już ponad 800 razy, z czego ponad 250 w samej Warszawie. Mówi Michał Jędraszek z Wojewódzkiej Straży Pożarnej.
3: Jakieś tam lokalne małe podtopienia, ale głównie to są powalone drzewa, konary. Odnotowaliśmy od rana jeden uszkodzony dach.
2: Z powodu zagrożenia zamknięte jest zoo oraz parki w Łazienkach Królewskich i w Wilanowie. Co najmniej 16 osób zginęło, a 130 osób zostało rannych w dwukrotnym rosyjskim ataku na Krzywy Róg w środkowej Ukrainie. Rosyjskie drony spadły na galerię handlową. Prawie 30 osób jest w ciężkim stanie, w tym 5 dzieci. Cezary Jaszczyk.
4: Krzywy Róg to rodzinne miasto ukraińskiego prezydenta. Wołodymyr Zełenski zapowiedział już surowy odwet za atak.
5: Absolutne zwierzęta Rosja.
4: To czyste barbarzyństwo ze strony Rosjan. To po prostu bestie. Z pewnością sprawimy, że za to zapłacą. Kluczowe jest, abyśmy dysponowali wszystkim, kim co niezbędne do ochrony życia. Kluczowe jest, by świat nie milczał w tej sprawie.
5: Nam dopomaga.
4: Do ataku na największe centrum handlowe w mieście doszło wczoraj wieczorem. Rosjanie najpierw zaatakowali jednym dronem, a gdy na miejsce przybyli ratownicy, uderzyli ponownie. Miejscowe służby nadal ustalają, ile dokładnie osób znajdowało się w budynku w chwili ataku.
2: Na granicach z Rosją i Białorusią powstaną 53 magazyny z elementami fortyfikacyjnymi programu Tarcza Wschód. Na razie działa 18 takich miejsc. Wojsko chce, by w razie zagrożenia można było szybko przerzucić na granicę zapory i inne elementy inżynieryjne. Stałych zapór nie buduje się tam, gdzie występują naturalne przeszkody terenowe, takie jak rzeki, bagna i lasy. Sanepid ostrzega przed obecnością szkodliwej bakterii w jednej partii czekoladowego pudingu proteinowego. Chodzi o produkt Pilos High Protein. Bakterie mogą powodować zatrucie pokarmowe. Puding sprzedawany był w sklepach Lidl. Sklep sam zgłosił problem i już wycofuje tę partię produktu. W Łodzi ożyła historia dawnego miasta włókniarzy. Zakończył się remont robotniczych famuł Izraela Poznańskiego przy Ogrodowej. Uwagę przyciągają czerwona cegła, drewniane schody i zabytkowe detale. Można już zwiedzić XIX-wieczne osiedle. Właśnie zaczyna się tam piknik.

0: Reklama.
1: Policjalna Szkoła Farmaceutyczna w Ciechanowie to prestiż od niemal 20 lat. Wykwalifikowani wykładowcy doprowadzą Cię do egzaminu, po którym zostaniesz technikiem farmaceutycznym, jak ponad 250 naszych absolwentów. Przyjdź już dziś do budynku Kraśniaka przy 17 stycznia 66. Weź udział w rekrutacji i daj sobie szansę na dobrą przyszłość. Liczba miejsc ograniczona.
2: Eurowarsztat Mława. Wielomarkowy serwis samochodowy zaprasza użytkowników aut osobowych i dostawczych na naprawy mechaniczne i blacharsko-lakiernicze, obsługę bieżącą oraz badania techniczne. Dogodne terminy, atrakcyjne ceny oraz auto zastępcze na czas naprawy. Telefon 600 891 378. Eurowarsztat Mława. Płocka 91.
3: Rolniku, hodowco, TVA Agro ma nową lokalizację. Od teraz zapraszamy do Żuromina przy ulicy Lidzbarskiej 37A. Znajdziesz u nas kompleksowe wyposażenie gospodarstw i ferm, sprawdzone marki oraz fachowe doradztwo. TVA Agro, Żuromin, ulica Lidzbarska 37A.
4: Remontujesz, budujesz, tanio w Stalremie kupujesz. Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpsk, plac kardynała Wyszyńskiego 13. Płońsk, Półtuska 50. Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
5: Market Mrówka w Sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w Sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
6: Zapraszamy na prawdziwą ucztę smaków i dźwięków. W niedzielę 23 sierpnia w południe spotkajmy się przy wspólnym stole w Żurominie przed Żuromińskim Centrum Kultury. Czeka na Was pyszne regionalne jedzenie, fantastyczna atmosfera i niedzielna biesiada Radia 7. Wystąpią zespół ludowy Zawkrzanie, Sebastian Van DJ.

0: Reklama.
1: Salon Firan Kormes przy ulicy Brackiej 18 w Mławie zaprasza na zakupy. U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Największy na północnym Mazowszu wybór kołder, pościeli, firan oraz tkanin zasłonowych w promocyjnych cenach. Serdecznie zapraszamy. Firma Kormes, ulica Bracka 18 w Mławie.
2: Kolejna godzina przewijania telefonu? Czas przewinąć swoje życie na wyższy poziom. W bezpłatnych szkołach CK Udar w Działdowie zdobędziesz średnie wykształcenie lub nowy zawód. Opiekun medyczny, administracja, rachunkowość, kosmetyczka czy rolnik. Wejdź na edukacja.darsa.pl. Zamiast scrollować, zacznij działać.
3: Super ceny w spiżarni Smakosza. Skrzydełka z kurczaka, kilogram 4,99. Najniższa cena z 30 dni przed promocją 8,99. Kawa Chibo Edusho Family 200 gramów 22,99. Najniższa cena z 30 dni przed promocją 37,99. Oferta ważna do 22 sierpnia w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40. Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego peletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pelet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
1: Jubiler Onyx z dumą świętuje swoje 20-lecie i zaprasza do wspólnego celebrowania tego wyjątkowego jubileuszu. Przygotowaliśmy dla Państwa 20% rabatu na cały asortyment. Jubiler Onyx, 20 lat z Wami. Dziękujemy za zaufanie i zapraszamy do świętowania we wszystkich naszych salonach. Mława, Żuromin, Działdowo.
4: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
5: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.

0: Reklama. Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
1: To już teraz wielka premiera sprzedaży trzeciego budynku na osiedlu Mazuria Eco Park w Nidzicy. Nowoczesne mieszkania od 35 do 65 metrów kwadratowych z dużą strefą rekreacji czekają na Ciebie. Zadzwoń 730 207 703 lub odwiedź nasze biuro przy Ratuszowej 2 w Nidzicy.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem.
2: A w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Tylko teraz aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Mława.
4: Wójt gminy Działdowo Mirosław Zieliński zaprasza na dożynki gminno-parafialne. Już w sobotę, 22 sierpnia, spotkajmy się w Księżym Dworze, by wspólnie podziękować za tegoroczne plony. Start o godzinie 13. W programie Atrakcje dla całych rodzin, pokaz autoshow, a wieczorem Bajera, Mr. Dex i Sebo.
5: Czas ucieka, nie zmarnuj swojej szansy na edukację. Sprawdź ofertę rekrutera.

0: Mława, ulica Sienkiewicza 4.
1: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
2: Reklama.
3: Jest południe.
2: To są wiadomości Radia 7.
4: Burzowy front nad Polską, ulewy na Kujawach i Pomorzu. A na dziś zaplanowano w całym kraju ćwiczenia z sygnałów alarmowych. Wystartowały angielskie rozgrywki Premier League. Łatwo wygrał Arsenal, dziś gra Manchester United. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Gwałtowne burze przechodzą nad Polską. Strażacy interweniowali już blisko 2000 razy, a zgłoszeń cały czas przybywa. W wielu regionach nadal obowiązują ostrzeżenia przed ulewami, silnym wiatrem i wyładowaniami atmosferycznymi. Najtrudniejsza sytuacja jest w województwie kujawsko-pomorskim, gdzie strażacy usuwają powalone drzewa i wypompowują wodę z zalanych budynków. Także ze szpitali we Włocławku, Brodnicy i Aleksandrowie Kujawskim. Mówi Przemysław Baniecki z kujawsko-pomorskiej Straży Pożarnej.
5: W ciągu najbliższych godzin spodziewamy się kolejnych opadów deszczu, zalań oraz łamania się drzew czy upadku gałęzi.
4: Na razie nie ma informacji o osobach poszkodowanych, ale profilaktycznie ewakuowano 12 obozów harcerskich. W Warszawie zamknięto łazienki królewskie. W całym kraju podczas festynów i dożynek trwa akcja edukacyjna dotycząca sygnałów alarmowych. Strażacy i służby uczą mieszkańców, jak odróżniać syreny ostrzegające ludność o zagrożeniu od tych, które informują strażaków ochotników o wyjeździe do akcji. Mówi wojewoda dolnośląska Anna Żabska.
6: Kiedy wciąż bardzo wielu nie potrafi rozpoznać sygnałów alarmowych, to także będzie podpowiedź, jak skompletować plecak ewakuacyjny, bo inaczej taki plecak będzie sobie kompletować osoba indywidualna i inaczej cała rodzina z dziećmi.
4: Kulminacja ogólnopolskiego treningu zaplanowana jest na przyszły weekend, ale pokazy i ćwiczenia już teraz odbywają się w wielu miastach, m.in. na Dolnym Śląsku, Pomorzu i Śląsku. Cieśnina Ormus to amerykańskie terytorium, oświadczył Donald Trump. Chodzi o kontrolowaną przez Iran cieśninę, która jest kluczowym szlakiem światowego transportu ropy. Pojechaliśmy tam, powstrzymaliśmy ich, nigdy nie pozwolimy im na broń jądrową. Bardzo chcą zawrzeć porozumienie. Nie wiemy nawet, czy tego chcemy, bo moim zdaniem cieśnina Ormus jest amerykańska. To już jest terytorium amerykańskie. Wojna Stanów Zjednoczonych z Iranem trwa od końca lutego. Zaczął się nowy sezon Premier League. Na inaugurację mistrzowie Anglii, piłkarze Arsenalu Londyn wygrali łatwo z Coventry City 3-0. O 13:30 zagra dziś Manchester United na wyjeździe z Hull City.

Tu Radio 7. Radio 7. This is the story of my baker.

0: Reklama.
1: Policjalna Szkoła Farmaceutyczna w Ciechanowie to prestiż od niemal 20 lat. Wykwalifikowani wykładowcy doprowadzą Cię do egzaminu, po którym zostaniesz technikiem farmaceutycznym, jak ponad 250 naszych absolwentów. Przyjdź już dziś do budynku Kraśniaka przy 17 stycznia 66. Weź udział w rekrutacji i daj sobie szansę na dobrą przyszłość. Liczba miejsc ograniczona.
2: Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z Tobą na lata. Firma Kofkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kofkot.pl. Kofkot, Twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń.
3: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km oraz ponad milion opcji zabudowy. Dostępne z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępne także w wersji elektrycznej e-tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Zaprasza Renault Rudnik. Ciechanów, ulica Pułtuska 61. Renault.rudnik.pl.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem.
5: A w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Tylko teraz aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Mława.
7: Wójt gminy Działdowo Mirosław Zieliński zaprasza na dożynki gminno-parafialne. Już w sobotę, 22 sierpnia, spotkajmy się w Księżym Dworze, by wspólnie podziękować za tegoroczne plony. Start o godzinie 13:00. W programie atrakcje dla całych rodzin, pokaz autoshow, a wieczorem bajera, Mr. Dex i Sebo.
2: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
0: Reklam.

0: Reklama. Publiczna Szkoła Policjalna STO w Raciążu zaprasza na bezpłatne kierunki kształcenia. Opiekun medyczny, technik sterylizacji medycznej, opiekun w DPS, technik administracji, technik BHP, technik ochrony fizycznej osób imienia, technik rachunkowości i inne. Zajęcia w systemie zaocznym w weekendy. Więcej informacji na stronie publiczna.sto.raciaz.pl lub telefonicznie 518 967 702.
1: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas 609 000 157 609 000 157.
2: Castorama! Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
3: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Mława.
4: Jubiler Onyx z dumą świętuje swoje 20-lecie i zaprasza do wspólnego celebrowania tego wyjątkowego jubileuszu. Przygotowaliśmy dla Państwa 20% rabatu na cały asortyment. Jubiler Onyx, 20 lat z Wami. Dziękujemy za zaufanie i zapraszamy do świętowania we wszystkich naszych salonach. Mława, Żuromin, Działdowo.
5: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
6: Zapraszamy wszystkie dzieci do sali zabaw Wyspa Szkrabów w Żuromińskim Centrum Handlowym. Organizujemy imprezy urodzinowe, zapewniamy animatora, przekąski i dobrą zabawę. Moc atrakcji w super cenach. Żuromińskie Centrum Handlowe, ulica Przemysłowa 4/8. Telefon 723 614 303.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Ogłoszenia.
1: Uwaga! Ważny komunikat dotyczący dzisiejszych wydarzeń w regionie. Trudne warunki atmosferyczne zmieniają plany organizatorów wielu imprez zaplanowanych na dziś. Odwołane zostały m.in. widowisko historyczne w Żurominie, dożynki w Działdowie, Lubowidzu i Nidzicy oraz Spartakiada powiatu mławskiego. Organizatorzy 3. Ciechanowskiego Festiwalu Teatrów dla Dzieci i Młodzieży zdecydowali o przeniesieniu spektakli zaplanowanych na dziś i jutro do Parku Kultury Młyn przy ulicy Nadrzecznej 17. Decyzje organizatorów podyktowane są przede wszystkim względami bezpieczeństwa. Dlatego przed wyjazdem na festyn, koncert, dożynki lub inne wydarzenie plenerowe warto sprawdzić aktualne komunikaty organizatorów i upewnić się, czy impreza odbędzie się zgodnie z planem.
0: Ogłoszenia.

0: Reklama. Maturzysto, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie i Mławie zaprasza na bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na 13 atrakcyjnych kierunkach kształcenia. U nas również studia podyplomowe, nowoczesna baza dydaktyczna, atrakcyjny system stypendialny. Rekrutacja na pansing.edu.pl. Bezpłatnie, blisko i profesjonalnie.
1: Super ceny w spiżarni Smakosza. Skrzydełka z kurczaka, kilogram 4,99. Najniższa cena z 30 dni przed promocją 8,99. Kawa Chibo Edusho Family 200 gramów 22,99. Najniższa cena z 30 dni przed promocją 37,99. Oferta ważna do 22 sierpnia w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
2: Masz fotowoltaikę na nowych zasadach albo dopiero planujesz jej montaż? Przejdź do Damtech PV Żuromin. Poznaj abonament energetyczny i płać tylko 49 zł miesięcznie. To nowoczesne rozwiązanie z magazynem energii, inteligentnym systemem zarządzania i stałym abonamentem. Damtech PV. Biuro obsługi klienta Żuromin, ulica Generała Sikorskiego 4A. Telefon 504-620-220. 504-620-220.
3: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
4: Zapraszamy na prawdziwą ucztę smaków i dźwięków. W niedzielę 23 sierpnia w południe spotkajmy się przy wspólnym stole w Żurominie przed Żuromińskim Centrum Kultury. Czeka na Was pyszne regionalne jedzenie, fantastyczna atmosfera i niedzielna biesiada Radia 7. Wystąpią Zespół Ludowy Zawkrzanie, Sebastian Van DJ oraz Bobby.
5: Bam, bam, bam, bam. Moje serce wali tak jak oszalałe.
4: Do tego wielki finał konkursu Kół Gospodyń Wiejskich. Więcej na radio7.pl. Zadanie publiczne finansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach budżetu obywatelskiego Mazowsza.
0: Reklama.
6: Jest godzina 13.
7: To są wiadomości Radia 7.
8: Szykuje się kolejny spór prezydenta z rządem, tym razem o podatki. Już ponad 4000 interwencji straży w związku z nawałnicami. Aktorzy czytają dziś książki przechodniom. Trwa Europejska Noc Literatury. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Kancelaria Prezydenta krytykuje planowane przez rząd zmiany podatkowe. Chodzi m.in. o podniesienie progu podatkowego do 130 tysięcy złotych. Zdaniem prezydenckich urzędników rząd wciąż nie spełnił obietnicy podniesienia kwoty wolnej od podatku, mówi Alvin Gajadur z Kancelarii Prezydenta.
9: Premier Donald Tusk oszukał Polaków, obiecywał kwotę wolną od podatków 60 tysięcy złotych. Kilka dni po objęciu rządów premiera o tym zapomniał i próbują teraz przed wyborami zrobić jakąś wydmuszkę.
8: Ministerstwo Finansów odpowiada, że na podniesienie kwoty wolnej od podatku nie pozwala obecna sytuacja budżetowa państwa, a na zmianie podatków i tak skorzystałoby co najmniej 2,5 miliona Polaków, których zarobki wynoszą około 12 tysięcy złotych miesięcznie. Już ponad 4 tysiące interwencji związanych z przejściem frontu burzowego odnotowała w całym kraju Straż Pożarna. Najwięcej zgłoszeń dotyczy Mazowsza. Strażakom w usuwaniu skutków nawałnic pomagają żołnierze WOT-u. W Krzywym Rogu w centralnej Ukrainie nadal trwają poszukiwania ludzi pod gruzami centrum handlowego. Rosjanie wczoraj wieczorem dwukrotnie uderzyli w budynek dronami. Zginęło co najmniej 16 osób, 130 zostało rannych. Informacje zbiera reporter Cezary Jaszczyk.
10: Wśród rannych jest wiele dzieci. Według ukraińskich służb około 30 osób znajduje się obecnie w stanie ciężkim. Na ratownicy przeszukują gruzy, bo na ten moment nie wiadomo, ile dokładnie osób znajdowało się w budynku w czasie ataku.
11: Zaraz krało.
10: W Krzywym Rogu cały czas trwa akcja ratunkowa. Uruchomiliśmy wszelkie niezbędne środki. Atak został przeprowadzony przy użyciu kilku rosyjskich dronów. Był to celowy, tchórzliwy atak. Kolejne uderzenia następowały jedno po drugim. Podkreślał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, który sam pochodzi z Krzywego Rogu. Zapowiedział przy tym odwet na Rosji i po raz kolejny wezwał społeczność międzynarodową do wsparcia ukraińskiej obrony powietrznej.
8: I na koniec zmieniamy temat. Olaf Lubaszenko czyta dziś głośno fragmenty książek w różnych miejscach Wrocławia. To promocja czytelnictwa z okazji Europejskiej Nocy Literatury. Miasto oferuje też dzisiaj darmowe przejazdy komunikacją miejską każdemu, kto ma przy sobie książkę albo czytnik e-booków.
12: Ogłoszenia.
13: Uwaga! Ważny komunikat dotyczący dzisiejszych wydarzeń w regionie.
11: Trudne warunki atmosferyczne zmieniają plany organizatorów wielu imprez zaplanowanych na dziś. Odwołane zostały m.in. widowisko historyczne w Żurominie, dożynki w Działdowie, Lubowidzu i Nidzicy oraz Spartakiada powiatu mławskiego. Organizatorzy III Ciechanowskiego Festiwalu Teatrów dla Dzieci i Młodzieży zdecydowali o przeniesieniu spektakli zaplanowanych na dziś i jutro do Parku Kultury Młyn przy ulicy Nadrzecznej 17. Decyzje organizatorów podyktowane są przede wszystkim względami bezpieczeństwa. Dlatego przed wyjazdem na festyn, koncert, dożynki lub inne wydarzenie plenerowe warto sprawdzić aktualne komunikaty organizatorów i upewnić się, czy impreza odbędzie się zgodnie z planem.
12: Ogłoszenia.

0: Reklama.
1: Fachowiec podłoga, ściana, drzwi. Skorzystaj z promocji na drzwi DRE. Tylko teraz trzecie skrzydło gratis. Fachowiec, Mława ulica Płocka 90C.
2: Kolejna godzina przewijania telefonu? Czas przewinąć swoje życie na wyższy poziom. W bezpłatnych szkołach CK UDAR w Działdowie zdobędziesz średnie wykształcenie lub nowy zawód. Opiekun medyczny, administracja, rachunkowość, kosmetyczka czy rolnik. Wejdź na edukacja.darsa.pl. Zamiast scrollować, zacznij działać.
1: Jubiler Onyx z dumą świętuje swoje 20-lecie i zaprasza do wspólnego celebrowania tego wyjątkowego jubileuszu. Przygotowaliśmy dla Państwa 20% rabatu na cały asortyment. Jubiler Onyx, 20 lat z Wami. Dziękujemy za zaufanie i zapraszamy do świętowania we wszystkich naszych salonach. Mława, Żuromin, Działdowo.
3: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
4: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
5: Zapraszamy na prawdziwą ucztę smaków i dźwięków. W niedzielę 23 sierpnia w południe spotkajmy się przy wspólnym stole w Żurominie przed Żuromińskim Centrum Kultury. Czeka na Was pyszne regionalne jedzenie, fantastyczna atmosfera i niedzielna biesiada Radia 7. Wystąpią Zespół Ludowy Zawkrzanie, Sebastian Van DJ oraz Bobby.
6: Bam, bam, bam, bam. Moje serce wali tak jak oszalałe.
5: Do tego wielki finał konkursu Kół Gospodyń Wiejskich. Więcej na radio7.pl. Zadanie publiczne finansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego w ramach budżetu obywatelskiego Mazowsza.

0: Reklama. Konkret, producent figur ogrodowych z betonu, oferuje fontanny, donice, postacie, zwierzęta i wiele innych. Zapraszamy klientów indywidualnych i firmy od poniedziałku do piątku. Rywociny 2 koło Działdowa. Telefon 691 259 012. Facebook Konkret Figury Ogrodowe.
1: Rolniku, hodowco, TFA Agro ma nową lokalizację. Od teraz zapraszamy do Żuromina przy ulicy Lidzbarskiej 37A. Znajdziesz u nas kompleksowe wyposażenie gospodarstw i ferm, sprawdzone marki oraz fachowe doradztwo. TFA Agro, Żuromin, ulica Lidzbarska 37A.
2: Wszystko do budowy i wykończenia domu w jednym miejscu? Tylko w hurtowni Fachowiec. Szeroki wybór podłóg, drzwi, kostki brukowej, chemii budowlanej, a do tego usługi koparkami. Fachowiec. Borkowo-Kościelne koło Sierpca, ulica Warszawska 6. Zapraszamy!
3: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
4: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
5: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.

0: Reklama.
1: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
2: To już teraz wielka premiera sprzedaży trzeciego budynku na osiedlu Mazuria Ekopark w Nidzicy. Nowoczesne mieszkania od 35 do 65 metrów kwadratowych z dużą strefą rekreacji czekają na Ciebie. Zadzwoń 730 207 703 lub odwiedź nasze biuro przy Ratuszowej 2 w Nidzicy.
3: Eurowarsztat Mława zaprasza na profesjonalne zabezpieczenia antykorozyjne podwozi aut osobowych i dostawczych. Skuteczna ochrona przed korozją, wilgocią i solą drogową. Nowoczesne preparaty i trwały efekt na lata. Eurowarsztat Mława, ulica Płocka 91. Telefon 600 891 378.
4: Wybierając ogrzewanie, warto zaufać specjalistom. Smutgaz to szybkie i bezpieczne dostawy propanu oraz komfort przez cały rok. Skontaktuj się z nami już dziś. Zadzwoń 512 686 513 lub odwiedź smutgaz.pl. Smutgaz. Twoje źródło ciepła.
5: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1b. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama.

0: Zbliża się godzina 14.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Tragedia w remizie strażackiej. 6 kobiet zostało rannych. Po burzowym poranku pogoda powoli wraca do normy. Polskie siatkarki szykują się do pierwszego meczu na Mistrzostwach Europy. O 18:00 mecz z Węgrami. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. 6 kobiet zostało rannych w wyniku wybuchu butli z gazem. Butla eksplodowała w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakościelu, to województwo łódzkie. A stało się to w trakcie przygotowań do dożynek. Poszkodowane kobiety to członkinie koła gospodyń wiejskich. Zostały poparzone, trafiły do szpitali. Po niebezpiecznej nocy pogoda stopniowo wraca do normy. W wielu miejscach nadal obowiązują ostrzeżenia przed silnym wiatrem, deszczem i burzami. Jednak, jak podkreśla synoptyczka IMGW Agnieszka Prasek, z każdą godziną warunki będą coraz spokojniejsze.
3: I w nocy już sytuacja wyraźnie się uspokoi, ponieważ na przeważającym obszarze kraju będzie pogodnie. Jedynie na północy pozostaną cały czas przelotne opady deszczu i porwisty wiatr.
2: Tylko od wczoraj w związku z nawałnicami strażacy musieli interweniować ponad 4000 razy. Zebrano 1/3 koniecznych podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Potrzeba do tego 132 tysięcy podpisów. Błażej Kulesza.
4: Jak mówią pomysłodawcy zorganizowania referendum, na ulicach Warszawy widać, że jest sezon urlopowy, ale przyznają, że po wakacjach zbiórka przyspieszy. Mówi Maciej Wilk ze stołecznej operacji referendalnej.
5: Szykujemy się na wrzesień, na taki okres najbardziej intensywnej pracy.
4: Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski odpowiada dość niechętnie.
6: Panie redaktorze, ja się zajmuję zarządzaniem Warszawą, 82. rocznica powstania warszawskiego, oddawanie kolejnych inwestycji, tym się zajmuję.
4: Ale zbiórka podpisów to jedno, a próg ważności referendum to drugie i wynosi w stolicy grubo ponad 400 tysięcy osób, co do spełnienia może być mało realne.
2: Ruszyły Mistrzostwa Europy Siatkarek. Polki o 18:00 zagrają dziś swój pierwszy mecz z Węgierkami. W Lidze Narodów nasze zawodniczki zagrały poniżej oczekiwań, ale nasza środkowa Maja Koput wierzy, że będzie tylko lepiej.
7: Czuję, że to będzie nasz turniej, mam dobre przeczucia i nie chcę zapeszać. Tak naprawdę 3-4 miesiące takiej ciężkiej pracy i w końcu nadszedł ten czas, żeby zagrać i pokazać, na co nas stać.
2: Biało-czerwone trafiły do grupy A. Oprócz Węgier są tam Turcja, Niemcy i Łotwa.
8: Ogłoszenia.
9: Uwaga! Ważny komunikat dotyczący dzisiejszych wydarzeń w regionie. Trudne warunki atmosferyczne zmieniają plany organizatorów wielu imprez zaplanowanych na dziś. Odwołane zostały m.in. widowisko historyczne w Żurominie, dożynki w Działdowie, Lubowidzu i Nidzicy oraz Spartakiada powiatu mławskiego. Organizatorzy 3. Ciechanowskiego Festiwalu Teatrów dla Dzieci i Młodzieży zdecydowali o przeniesieniu spektakli zaplanowanych na dziś i jutro do Parku Kultury Młyn przy ulicy Nadrzecznej 17. Decyzje organizatorów podyktowane są przede wszystkim względami bezpieczeństwa. Dlatego przed wyjazdem na festyn, koncert, dożynki lub inne wydarzenie plenerowe warto sprawdzić aktualne komunikaty organizatorów i upewnić się, czy impreza odbędzie się zgodnie z planem.
8: Ogłoszenia.

0: Reklama.
1: Fachowiec podłoga, ściana, drzwi. Skorzystaj z promocji na drzwi DRE. Tylko teraz trzecie skrzydło gratis. Fachowiec, Mława ulica Płocka 90C.
2: Brunu, napędza nas energia hybrydowa, dzięki której zmniejszamy zużycie paliwa nawet o 40%. Renault Arkana Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda o sylwetce SUV-a coupé. Zyskaj 30 tysięcy złotych w ofercie ADIE, czyli na pożegnanie modelu. Oferta ważna do wyprzedania zapasów rocznika 2025. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Zaprasza Renault Rudnik. Ciechanów, ulica Pułtuska 61. Renault.pl.
4: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
5: Czas ucieka. Nie zmarnuj swojej szansy na edukację. Sprawdź ofertę rekrutacyjną szkoły.

0: Żak, Mława, ulica Sienkiewicza 4.
1: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
2: Zapraszamy na prawdziwą ucztę smaków i dźwięków. W niedzielę 23 sierpnia w południe spotkajmy się przy wspólnym stole w Żurominie przed Żuromińskim Centrum Kultury. Czeka na Was pyszne regionalne jedzenie, fantastyczna atmosfera i niedzielna biesiada Radia 7. Wystąpią Zespół Ludowy Zawkrzanie, Sebastian Van DJ oraz Bobby.
3: Bam, bam, bam, bam. Moje serce wali tak jak oszalałe.
2: Do tego wielki finał konkursu Kół Gospodyń Wiejskich. Więcej na radio7.pl. Zadanie publiczne finansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego w ramach budżetu obywatelskiego Mazowsza.

0: Reklama.
1: Maturzysto, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie i Mławie zaprasza na bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na 13 atrakcyjnych kierunkach kształcenia. U nas również studia podyplomowe, nowoczesna baza dydaktyczna, atrakcyjny system stypendialny. Rekrutacja na pansing.edu.pl. Bezpłatnie, blisko i profesjonalnie.
2: Masz fotowoltaikę na nowych zasadach albo dopiero planujesz jej montaż? Przejdź do Damtech PV Żuromin. Poznaj abonament energetyczny i płać tylko 49 zł miesięcznie. To nowoczesne rozwiązanie z magazynem energii, inteligentnym systemem zarządzania i stałym abonamentem. Damtech PV. Biuro obsługi klienta Żuromin, ulica Generała Sikorskiego 4A. Telefon 504-620-220. 504-620-220.
1: Jubiler Onyx z dumą świętuje swoje 20-lecie i zaprasza do wspólnego celebrowania tego wyjątkowego jubileuszu. Przygotowaliśmy dla Państwa 20% rabatu na cały asortyment. Jubiler Onyx, 20 lat z Wami. Dziękujemy za zaufanie i zapraszamy do świętowania we wszystkich naszych salonach. Mława, Żuromin, Działdowo.
3: Super ceny w spiżarni Smakosza. Skrzydełka z kurczaka, kilogram 4,99. Najniższa cena z 30 dni przed promocją 8,99. Kawa Chibo Edusho Family 200 gramów 22,99. Najniższa cena z 30 dni przed promocją 37,99. Oferta ważna do 22 sierpnia w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
4: Zapraszamy do Centrum Handlowego Cichocki w Strzegowie. Oferujemy szeroki asortyment marketu budowlanego, sklepu RTV AGD oraz salonu meblowego w jednym miejscu. Realizujemy indywidualne zamówienia na każdą kieszeń. Zapraszamy! Centrum Handlowe Cichocki, Strzegowo, ulica Brzozowa 20, sklep cichocki.com.
5: Remontujesz, budujesz, tanio w Stalremie kupujesz. Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13. Płońsk, Półtuska 50. Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
6: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602-613-905. 602-613-905.

0: Reklama.
1: Kolejna godzina przewijania telefonu? Czas przewinąć swoje życie na wyższy poziom. W bezpłatnych szkołach CK Udar w Działdowie zdobędziesz średnie wykształcenie lub nowy zawód. Opiekun medyczny, administracja, rachunkowość, kosmetyczka czy rolnik. Wejdź na edukacja.darsa.pl. Zamiast scrollować, zacznij działać.
2: Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z tobą na lata. Firma Kowkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kowkot.pl. Kowkot, twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń.
3: Masz złom? Zamień go na gotówkę. Smudgas prowadzi skup złomu stalowego i metali kolorowych. Zapraszamy do punktów w Iłowie, Osadzie oraz w Mławie. Szczegóły na smudgas.pl lub pod numerem 515 246 310. Dbaj o środowisko i swój portfel ze Smudgas.
4: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
5: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.

0: Jest godzina 15.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: 6 kobiet zostało rannych po eksplozji w strażackiej remizie. Wyrzutnie Patriot stanęły w Płocku i Lublinie, potwierdza minister obrony. Czerwone flagi na nadmorskich kąpieliskach. Pogoda jest niebezpieczna. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Kobiety przygotowujące lokalne dożynki zostały poważnie ranne. W budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakościelu w Łódzkiem doszło do eksplozji, mówi aspirant Agnieszka Januszewska-Kałużna z policji w Opocznie.
3: Dzisiaj około godziny 9.20 w najprawdopodobniej w wyniku rozstrzelnienia butli gazowej doszło do wybuchu gazu. W wyniku tego zdarzenia 6 kobiet doznało obrażeń ciała. Zostały one przewiezione do szpitali. Na miejscu pracują służby.
2: 6 poszkodowanych kobiet to członkinie koła gospodyń wiejskich. Wyrzutnie Patriot pojawiły się w nowych miejscach w Polsce. Mieszkańcy zauważyli je m.in. w okolicach Płocka i Lublina. Wiadomość potwierdził dziś minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
4: Ochrona takiej przestrzeni, jaką jest rafineria w Płocku, ochrona całej aglomeracji, ochrona ludności, ochrona infrastruktury krytycznej, ochrona wojsk własnych, to wszystko ma swoją kaskadę działań. Podobne systemy są rozmieszczone pod Lublinem, gdzie też 37 Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej pełni swoją służbę.
2: Do tej pory systemy wyrzutni Patriot były ustawione w okolicach lotniska w Jasionce. Dramatyczne wieści ze Szwecji. 18-letni uczeń szkoły średniej zaatakował mieczem innych uczniów. Zmarła 17-latka. 2 nastolatków zostało poważnie rannych. Napastnik uchodził za osobę cichą i nieśmiałą, ale był już skazany na prace społeczne za przemoc wobec rówieśników. Policja twierdzi, że jego zachowanie mogło mieć związek z pewnym promującym przemoc kontem na TikToku. Po południu na części nadbałtyckich kąpielisk wywieszono czerwone flagi. Zakaz kąpieli obowiązuje m.in. w Świnoujściu, Kołobrzegu, Międzyzdrojach, Gdańsku i Krynicy Morskiej. Powodem są wysokie fale, silny wiatr i niebezpieczne prądy wsteczne. Ratownicy apelują o stosowanie się do oznaczeń, bo sytuacja na plażach może zmieniać się bardzo szybko. Długie przerwy między posiłkami mogą przyspieszać rozwój chorób przewlekłych u seniorów. Tak twierdzą szwedzcy naukowcy. Zbadali osoby po 60. I twierdzą, że widzą związek między długimi przerwami w posiłkach a problemami zdrowotnymi, ale jednocześnie nie przesądzają, czy to właśnie te długie przerwy są przyczyną problemów.
1: Radio 7. Ogłoszenia.
5: Uwaga! Ważny komunikat dotyczący dzisiejszych wydarzeń w regionie. Trudne warunki atmosferyczne zmieniają plany organizatorów wielu imprez zaplanowanych na dziś. Odwołane zostały m.in. widowisko historyczne w Żurominie, dożynki w Działdowie, Lubowidzu i Nidzicy oraz Spartakiada powiatu mławskiego. Organizatorzy 3. Ciechanowskiego Festiwalu Teatrów dla Dzieci i Młodzieży zdecydowali o przeniesieniu spektakli zaplanowanych na dziś i jutro do Parku Kultury Młyn przy ulicy Nadrzecznej 17. Decyzje organizatorów podyktowane są przede wszystkim względami bezpieczeństwa. Dlatego przed wyjazdem na festyn, koncert, dożynki lub inne wydarzenie plenerowe warto sprawdzić aktualne komunikaty organizatorów i upewnić się, czy impreza odbędzie się zgodnie z planem.
1: Ogłoszenia.

0: Reklama.
1: Policjalna Szkoła Farmaceutyczna w Ciechanowie to prestiż od niemal 20 lat. Wykwalifikowani wykładowcy doprowadzą Cię do egzaminu, po którym zostaniesz technikiem farmaceutycznym, jak ponad 250 naszych absolwentów. Przyjdź już dziś do budynku Kraśniaka przy 17 stycznia 66. Weź udział w rekrutacji i daj sobie szansę na dobrą przyszłość. Liczba miejsc ograniczona.
2: Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
3: Szukasz maksymalnego zysku z hektara? Wybierz odmiany rzepaku od Chemirolu. Amorozo, Janusz, Anton, niezawodny dominator, a może rekordowy Aviron. Dopasuj odmianę do swoich pól i aktywuj kod wydajności w swoim gospodarstwie. Szczegóły u doradców z Chemirolu.
4: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
5: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Fachowiec podłoga, ściana, drzwi. Skorzystaj z promocji na drzwi DRE. Tylko teraz trzecie skrzydło gratis. Fachowiec, Mława ulica Płocka 90C.
2: Publiczna Szkoła Policjalna STO w Raciążu zaprasza na bezpłatne kierunki kształcenia. Opiekun medyczny, technik sterylizacji medycznej, opiekun w DPS, technik administracji, technik BHP, technik ochrony fizycznej osób imienia, technik rachunkowości i inne. Zajęcia w systemie zaocznym w weekendy. Więcej informacji na stronie publiczna.sto.racjaz.pl lub telefonicznie 518 967 702.
3: To już teraz wielka premiera sprzedaży trzeciego budynku na osiedlu Mazuria Ekopark w Nidzicy. Nowoczesne mieszkania od 35 do 65 metrów kwadratowych z dużą strefą rekreacji czekają na Ciebie. Zadzwoń 730 207 703 lub odwiedź nasze biuro przy Ratuszowej 2 w Nidzicy.
1: Jubiler Onyx z dumą świętuje swoje 20-lecie i zaprasza do wspólnego celebrowania tego wyjątkowego jubileuszu. Przygotowaliśmy dla Państwa 20% rabatu na cały asortyment. Jubiler Onyx. 20 lat z Wami. Dziękujemy za zaufanie i zapraszamy do świętowania we wszystkich naszych salonach. Mława, Żuromin, Działdowo.
4: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
5: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Konkret. Producent figur ogrodowych z betonu oferuje fontanny, donice, postacie, zwierzęta i wiele innych. Zapraszamy klientów indywidualnych i firmy od poniedziałku do piątku. Rywociny 2 koło Działdowa. Telefon 691 259 012. Facebook Konkret Figury Ogrodowe.
1: Kolejna godzina przewijania telefonu? Czas przewinąć swoje życie na wyższy poziom. W bezpłatnych szkołach CK UDAR w Działdowie zdobędziesz średnie wykształcenie lub nowy zawód. Opiekun medyczny, administracja, rachunkowość, kosmetyczka czy rolnik. Wejdź na edukacja.darsa.pl. Zamiast scrollować, zacznij działać.
2: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
3: Super ceny w spiżarni Smakosza. Skrzydełka z kurczaka, kilogram 4,99. Najniższa cena z 30 dni przed promocją 8,99. Kawa Chibo Edusho Family. 200 gramów, 22,99. Najniższa cena z 30 dni przed promocją 37,99. Oferta ważna do 22 sierpnia w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40. Zapraszamy na prawdziwą ucztę smaków i dźwięków. W niedzielę 23 sierpnia w południe spotkajmy się przy wspólnym stole w Żurominie przed Żuromińskim Centrum Kultury. Czeka na Was pyszne regionalne jedzenie, fantastyczna atmosfera i niedzielna biesiada Radia 7. Wystąpią Zespół Ludowy Zawodowy Krzanie, Sebastian Van DJ oraz Bobby.
4: Bam, bam, bam, bam. Moje serce wali tak jak oszalałe.
3: Do tego wielki finał konkursu Kół Gospodyń Wiejskich. Więcej na radio7.pl. Zadanie publiczne finansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego w ramach budżetu obywatelskiego Mazowsza.

0: Jest godzina 16.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Śledczy zatrzymali mężczyznę w sprawie nocnego pożaru targowiska. Ponad 6 tysięcy interwencji straży po nawałnicach, najwięcej na Mazowszu. A pod Morskim Okiem kolejny protest przeciw konnym przewozom. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Policja zatrzymała 23-letniego mężczyznę w związku z pożarem targowiska w Katowicach. W nocy ogień zniszczył kilkanaście stoisk handlowych przy ulicy Mickiewicza. Śledczy próbują wyjaśnić okoliczności pożaru. Straż pożarna miała ręce pełne roboty z powodu nawałnic, jakie przeszły nad Polską. W całym kraju ponad 6 tysięcy interwencji, co trzecia na Mazowszu. Tu było ich najwięcej, mówi brygadier Łukasz Darmofalski z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.
3: W wyniku przechodzącego frontu atmosferycznego na terenie Mazowsza uległo uszkodzeniu 19 dachów, najwięcej na terenie powiatu sokołowskiego, płockiego po 3, żyrardowskiego, węgrowskiego i żoromińskiego po 2.
2: Mimo tak wielu zdarzeń nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Jeśli ktoś liczy na grzybobranie po ulewach, eksperci studzą nastroje. Ulewy nie gwarantują wysypu grzybów. Zdaniem ekspertów na borowiki jest jeszcze za wcześnie, a gwałtowne opady mogą nawet szkodzić grzybni. Na większe zbiory trzeba poczekać co najmniej tydzień. Kolejna odsłona sporu o konie nad Morskim Okiem. Na Palenicy Białczańskiej pojawili się przeciwnicy transportu konnego. Rozmawiała z nimi Katarzyna Młynarczyk.
4: Organizatorzy z Dolnośląskiego Inspektoratu Ochrony Zwierząt chcą, żeby fasięgi zniknęły z trasy do Morskiej Oka, a konie zastąpiły pojazdy elektryczne. Tym razem jednak fiakrzy zapowiadają, że normalnie wyjadą na trasę. Po wcześniejszych burzliwych pikietach liczą na obecność policji i apelują, by protestujący nie płoszyli zwierząt. Spór jest coraz ostrzejszy, aktywiści odrzucają pomysł jedynie skrócenia trasy dla koni i żądają całkowitego zakończenia takich przewozów.
2: Dziś przystawka, jutro danie główne. Na Śląsku odbywa się memoriał Kamili Skolimowskiej w randze Diamentowej Ligi. Ten meeting to najważniejsza lekkoatletyczna impreza roku w Polsce, mówi prezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Sebastian Chmara.
5: Preludium na rynku w Katowicach w sobotę, a w niedzielę wielka stadionowa impreza, gdzie zobaczymy największe gwiazdy. Zatem rywalizacja na najwyższym poziomie sportowym, ale też na najwyższym poziomie emocji.
2: A największą gwiazdą imprezy na Stadionie Śląskim będzie wielokrotny rekordzista świata w skoku o tyczce Armand Duplantis.
6: Radio 7. Ogłoszenia.
7: Uwaga! Ważny komunikat dotyczący dzisiejszych wydarzeń w regionie. Trudne warunki atmosferyczne zmieniają plany organizatorów wielu imprez zaplanowanych na dziś. Odwołane zostały m.in. widowisko historyczne w Żurominie, dożynki w Działdowie, Lubowidzu i Nidzicy oraz spartakiada powiatu mławskiego. Organizatorzy 3. Ciechanowskiego Festiwalu Teatrów dla Dzieci i Młodzieży zdecydowali o przeniesieniu spektakli zaplanowanych na dziś i jutro do Parku Kultury Młyn przy ulicy Nadrzecznej 17. Decyzje organizatorów podyktowane są przede wszystkim względami bezpieczeństwa. Dlatego przed wyjazdem na festyn, koncert, dożynki lub inne wydarzenie plenerowe warto sprawdzić aktualne komunikaty organizatorów i upewnić się, czy impreza odbędzie się zgodnie z planem.
6: Ogłoszenia.

0: Minęła godzina 16:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 22 sierpnia. W 1914 roku podczas ofensywy rosyjskiej w Prusach Wschodnich wojska kozackie splądrowały i spaliły Nidzice. W 1920 roku Rosjanie zaatakowali w kierunku Woli Szydłowskiej w gminie Stupsk w powiecie Mławskim po wschodniej stronie torów. Rozbili batalion 49. Pułku Piechoty Strzelców Kresowych w składzie 18. Dywizji Piechoty Armii Polskiej. Zdobyli wyszyny kościelne w gminie Stupsk. W 1946 roku Bronisław Urbański, pseudonim Andrzej Ślepy Blondyn, został ujęty przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego i skazany na karę śmierci. Wyrok wykonano w Płońsku. Był zastępcą komendanta w oddziale ruchu oporu Armii Krajowej Józefa Walentego Marcinkowskiego, działającego na terenie powiatów Ciechanów, Mława, Płock, Płońsk, Sierpcy, Działdowo i Nidzica. W 1997 roku odbyła się premiera komedii sensacyjnej Sztos w reżyserii Olafa Lubaszenki. Zdjęcia powstały m.in. w Pułtusku.
3: Nie myślisz chyba o mieszkaniu w blokach?
4: Dlaczego nie?
3: Małe klitki, ciemne kuchnie, karoluchy, bez sensu.
2: W 2001 roku Zbigniew Ziejewski został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, za zasługi w działalności społecznej. Późniejszy starosta nowomiejski, sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.
5: Jesteśmy jedynym krajem w Unii Europejskiej, że będziemy mieli zakaz stosowania soi genetycznie modyfikowanej w pasz. Jedynym.
2: W 2003 roku odbyła się premiera filmu Ciało w reżyserii Tomasza Koneckiego. Zdjęcia powstały m.in. w Nowym Dworze Mazowieckim.
6: Renoma firmy. Dlatego wolę stracić połowę pieniędzy niż zaufanie klienta, nawet martwego.
2: W 2010 roku urodzony w Ciechanowie Roman Rynkiewicz zdobył brązowy medal kajakowych Mistrzostw Świata w Poznaniu w rywalizacji sztafet C1 4x200 metrów. W 2013 roku urodzony w Zakroczu w gminie Rypin ksiądz Edmund Makowski otrzymał tytuł honorowego obywatela Płońska. Był proboszczem parafii pod wezwaniem świętego Michała Archanioła w Płońsku.
7: 100 lat, 100 lat, 100 lat, 100 lat.
2: Urodzili się w 1959 roku w Żeleźni w gminie Glinojeck w powiecie ciechanowskim Waldemar Jerzy Godlewski, wójt, a później burmistrz miasta i gminy Glinojeck. W 1962 roku w Przasnyszu Krzysztof

0: Rublewski, malarz, doktor habilitowany sztuk plastycznych, nauczyciel akademicki. W 1976 roku Marcin Kierwiński, polityk i samorządowiec. Od 2007 do 2010 roku wiceprezes zarządu portu lotniczego Warszawa-Modlin. W latach 2010-2011 wicemarszałek województwa mazowieckiego.
1: W przypadku lotniska Modlin to, co zaproponowano, to jest de facto wyrok. Wyrok śmierci na to lotnisko.
0: Zmarli w 1920 roku, został zamordowany przez bolszewików ksiądz Stanisław Szulborski, proboszcz parafii w powiecie mławskim, wyszyny kościelne w gminie Stubsk i Żurominek w gminie Wiśniewo. Powodem mordu było głoszenie kazań piętnujących agresję bolszewicką na Polskę oraz udzielanie pomocy żołnierzom pociągów pancernych. W 1920 roku Józef Rumszewicz, kapitan piechoty Wojska Polskiego, kawaler orderu Virtuti Militari, poległ w czasie bitwy pod Szydłowem w powiecie mławskim, prowadząc atak na pozycję nieprzyjaciela. W 2015 roku Jakub Zabłocki, piłkarz m.in. Sparty Brodnica.
2: Przegraliśmy ten mecz i szkoda tego jednego punktu, a nawet myślę, że mogliśmy powalczyć o trzy, ale no niestety...

0: Reklama.
1: Zapraszamy na kiermasz Firan w firmie Kormes. Oferujemy szycie firan na zamówienie, projektowanie oraz sprzedaż gotowych firan. Tylko u nas doradztwo i najniższe ceny. Firany w firmie Kormes. Mława ulica Bracka 18. Zapraszamy, Mława ulica Bracka 18.
2: Kolejna godzina przewijania telefonu? Czas przewinąć swoje życie na wyższy poziom. W bezpłatnych szkołach CKU DAR w Działdowie zdobędziesz średnie wykształcenie lub nowy zawód. Opiekun medyczny, administracja, rachunkowość, kosmetyczka czy rolnik. Wejdź na edukacja.darsa.pl. Zamiast scrollować, zacznij działać.
3: Rolniku, hodowco, TVA Agro ma nową lokalizację. Od teraz zapraszamy do Żuromina przy ulicy Lidzbarskiej 37A. Znajdziesz u nas kompleksowe wyposażenie gospodarstw i ferm, sprawdzone marki oraz fachowe doradztwo. TVA Agro, Żuromin, ulica Lidzbarska 37A.
4: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
5: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat, Sierpc, ulica Płocka 44.
6: Zapraszamy na prawdziwą ucztę smaków i dźwięków. W niedzielę 23 sierpnia w południe spotkajmy się przy wspólnym stole w Żurominie przed Żuromińskim Centrum Kultury. Czeka na Was pyszne regionalne jedzenie, fantastyczna atmosfera i niedzielna biesiada Radia 7. Wystąpią zespół ludowy Zawkrzanie, Sebastian Van DJ oraz

0: www.mazowieckie.pl. Zadanie publiczne finansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach budżetu obywatelskiego Mazowsza.
1: Reklama. Tu Radio 7. Słuchaj nas cały czas.

0: Reklama.
1: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
2: Wszystko do budowy i wykończenia domu w jednym miejscu? Tylko w hurtowni Fachowiec. Szeroki wybór podłóg, drzwi, kostki brukowej, chemii budowlanej, a do tego usługi koparkami. Fachowiec. Borkowo-Kościelne koło Sierpca, ulica Warszawska 6. Zapraszamy!
3: Autoryzowany serwis Suzuki w Mławie zaprasza na naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne oraz blacharsko-lakiernicze. Dogodne terminy, atrakcyjne ceny. Autoserwis Mława, ulica Płocka 91. Telefon 600-891-378. Twoje Suzuki zawsze w dobrych rękach.
4: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, by poznać bliżej Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG. Do 60% oszczędności na paliwie i do 1500 km zasięgu. Już od 999 zł miesięcznie w najmie Renault z pełnym pakietem serwisowym. Dostępne również w wersji Full Hybrid i Tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: Zaprasza Renault Rudnik. Ciechanów, ulica Pułtuska 61. RenaultRudnik.pl.
6: Czas na kolejny wielki koncert w Klubie Bosco. W sobotę 22 sierpnia wystąpi dla Was zagraniczna gwiazda lat 90. Bad Boys Blue. Tej imprezy nie można przegapić. Bad Boys Blue 22 sierpnia w Klubie Bosco w Ciechanowie. Przedsprzedaż i rezerwacja stolików na www.bosco.company.
7: Bosco.
8: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1b. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama. Tu Radio

0: Jest godzina 17.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Wielkie sprzątanie po nawałnicach. Strażacy interweniowali 6 tysięcy razy. Francja i Niemcy zobowiązały się do zwiększenia pomocy Ukrainie. Tajemnica taniej wiśni wyjaśniona. Nie było zmowy cenowej w skupach. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Pogoda już się poprawia. Przez Polskę przeszły nawałnice. Straż pożarna interweniowała ponad 6 tysięcy razy. Najwięcej interwencji było na Mazowszu, szczególnie w Warszawie, gdzie służby cały czas sprzątają gałęzie i popalone drzewa. Po południu otworzyły się znów warszawski ogród zoologiczny i łazienki królewskie. Francja i Niemcy zapowiadają kolejne wsparcie dla Ukrainy po rosyjskim ataku na Krzywy Róg. Rosjanie zbombardowali centrum handlowe, zginęło co najmniej 16 osób. Paryż poinformował o przekazaniu Ukrainie pocisków przechwytujących. Berlin ogłosił przeznaczenie 60 milionów euro, głównie na pomoc humanitarną. A teraz tajemnica wiśni. Nie było zmowy cenowej przedsiębiorców, informuje Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Urząd sprawdził, dlaczego ceny w skupach nagle spadły o 40%. Jak mówi Bartosz Klimczuk z UOKiK-u, w grę wchodziły sezonowy wzrost podaży i niska jakość owoców spowodowana warunkami atmosferycznymi.
3: W naszej ocenie to spowodowało spadek cen wiśni i trzeba także zaznaczyć, że zeszły rok był rekordowo wysoki. Sytuacja powraca do tej, którą mieliśmy do czynienia wcześniej. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie może tutaj narzucać skupom określonych cen.
2: UOKiK zajął się sprawą, bo rolnicy podejrzewali, że skupy zmówiły się, by płacić im za wiśnie mniej. Tymczasem hiszpańskie churrosy, portugalskie specjały, a do tego świeży chleb i wędliny. Takie rozkosze na Placu Wolności w Poznaniu. Dziś i jutro w stolicy Wielkopolski odbywa się ogólnopolski festiwal dobrego smaku. Mimo deszczowej pogody wydarzenie przyciągnęło wielu mieszkańców i turystów. Za godzinę pierwszy mecz naszych siatkarek na Mistrzostwach Europy. Biało-czerwone na otwarcie zmierzą się z Węgrami. To będzie wyjątkowe spotkanie dla naszej środkowej Mai Koput.
4: Moja prababcia była Węgierką i też urodziłam się na Węgrzech, więc trochę jest sentymentalne, ale wiadomo, z sercem jestem z Polską, gram dla Polski, ale mimo wszystko Węgry zawsze będą moim drugim domem, więc mam trochę sentyment grać przeciwko Węgierkom, ale naprawdę się z tego cieszę.
2: Polki w fazie grupowej tych mistrzostw zmierzą się jeszcze kolejno z Łotwą, Słowenią, Niemcami i Turcją.

0: Reklama.
1: Masz fotowoltaikę na nowych zasadach albo dopiero planujesz jej montaż? Przyjdź do Damtech PV Żuromin. Poznaj abonament energetyczny i płać tylko 49 zł miesięcznie. To nowoczesne rozwiązanie z magazynem energii, inteligentnym systemem zarządzania i stałym abonamentem. Damtech PV. Biuro obsługi klienta Żuromin, ulica Generała Sikorskiego 4A. Telefon 504-620-220. 504-620-220.
2: Fachowiec podłoga, ściana, drzwi. Skorzystaj z promocji na drzwi DRE. Tylko teraz trzecie skrzydło gratis. Fachowiec, Mława, ulica Płocka 90C.
3: Kolejna godzina przewijania telefonu? Czas przewinąć swoje życie na wyższy poziom. W bezpłatnych szkołach CK Udar w Działdowie zdobędziesz średnie wykształcenie lub nowy zawód. Opiekun medyczny, administracja, rachunkowość, kosmetyczka czy rolnik. Wejdź na edukacja.darsa.pl. Zamiast scrollować, zacznij działać.
4: Wybierając ogrzewanie, warto zaufać specjalistom. Smooth Gas to szybkie i bezpieczne do propanu oraz komfort przez cały rok. Skontaktuj się z nami już dziś. Zadzwoń 512 686 513 lub odwiedź smoothgas.pl. Smooth Gas. Twoje źródło ciepła.
5: Betoniarnia Strzegowo oferuje różnego rodzaju materiały budowlane. Pustak, stal, bloczek i beton z najlepszych surowców. Na wszystkie materiały posiadamy certyfikaty jakości. Betoniarnia Strzegowo zaprasza regionalnych inwestorów do współpracy i zapoznania się z naszą ofertą. 513 423 980. 513 423 980.

0: Reklama.
1: Policjalna Szkoła Farmaceutyczna w Ciechanowie to prestiż od niemal 20 lat. Wykwalifikowani wykładowcy doprowadzą Cię do egzaminu, po którym zostaniesz technikiem farmaceutycznym, jak ponad 250 naszych absolwentów. Przyjdź już dziś do budynku Kraśniaka przy 17 stycznia 66. Weź udział w rekrutacji i daj sobie szansę na dobrą przyszłość. Liczba miejsc ograniczona.
2: To już teraz wielka premiera sprzedaży trzeciego budynku na osiedlu Mazuria Eco Park w Nidzicy. Nowoczesne mieszkania od 30 do 65 metrów kwadratowych z dużą strefą rekreacji czekają na Ciebie. Zadzwoń 730 207 703 lub odwiedź nasze biuro przy Ratuszowej 2 w Nidzicy.
3: Jubiler Onyx z dumą świętuje swoje 20-lecie i zaprasza do wspólnego celebrowania tego wyjątkowego jubileuszu. Przygotowaliśmy dla Państwa 20% rabatu na cały asortyment. Jubiler Onyx, 20 lat z Wami. Dziękujemy za zaufanie i zapraszamy do świętowania we wszystkich naszych salonach. Mława, Żuromin, Działdowo.
4: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
5: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
6: Zapraszamy na prawdziwą ucztę smaków i dźwięków. W niedzielę 23 sierpnia w południe spotkajmy się przy wspólnym stole w Żurominie przed Żuromińskim Centrum Kultury. Czeka na Was pyszne regionalne jedzenie, fantastyczna atmosfera i niedzielna biesiada Radia 7. Wystąpią Zespół Ludowy Zawkrzanie, Sebastian Van DJ oraz Bobby.
7: Bam, bam, bam, bam. Moje serce wali tak jak oszalałe.
6: Do tego wielki finał konkursu Kół Gospodyń Wiejskich. Więcej na radio7.pl. Zadanie publiczne finansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach budżetu obywatelskiego Mazowsza.

0: Reklama. Publiczna Szkoła Policjalna STO w Raciążu zaprasza na bezpłatne kierunki kształcenia. Opiekun medyczny, technik sterylizacji medycznej, opiekun w DPS, technik administracji, technik BHP, technik ochrony fizycznej osób i mienia, technik rachunkowości i inne. Zajęcia w systemie zaocznym w weekendy. Więcej informacji na stronie publiczna.sto.racias.pl lub telefonicznie 518 967 702.
1: Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z Tobą na lata. Firma Kowkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kowkot.pl. Kowkot, Twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń.
2: Czas na kolejny wielki koncert w Klubie Bosco. W sobotę 22 sierpnia wystąpi dla Was zagraniczna gwiazda lat 90. Bad Boys Blue. Tej imprezy nie można przegapić. Bad Boys Blue 22 sierpnia w Klubie Bosco w Ciechanowie. Przedsprzedaż i rezerwacja stolików na www.bosco.company. Bosco.
3: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
0: Reklama. Tu Radio 7. Brawo.

0: Jest godzina 18.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Wichury odcięły ponad 100 tysięcy osób od prądu. 3 pasy zamiast 2. Jesienią startują prace na kluczowym odcinku A2. Drewno drożeje, ale chętnych nie brakuje. Polacy już szykują opał na zimę. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. 145 tysięcy osób nie ma prądu na północnym wschodzie Polski. To efekt nawałnic, jakie przeszły przez kraj. Najtrudniejsza sytuacja panuje w okolicach Białegostoku, gdzie awarie dotknęły dziesiątki tysięcy gospodarstw. Energetycy walczą z kolejnymi uszkodzeniami sieci powodowanymi przez silny wiatr. Uwaga kierowcy, na Podkarpaciu po zderzeniu 3 aut zablokowana jest autostrada A4 w kierunku Rzeszowa. 2 kierowców trafiło do szpitala na badania. Wyznaczono objazdy drogą krajową 94. Trwają ostatnie przygotowania do poszerzenia autostrady A2 między Warszawą a Łodzią. Po przebudowie kierowcy zamiast 2 będą mieli do dyspozycji 3, a miejscami nawet 4 pasy ruchu w jednym kierunku. Prace ruszą w październiku, będą się wiązać z utrudnieniami, ostrzega minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
3: Będzie ograniczenie prędkości do 70 km na godzinę i będzie wprowadzony odcinkowy pomiar prędkości. Będzie wprowadzone także nowe oznakowanie i nowa organizacja ruchu. Pozostaną w dalszym ciągu dostępne po 2 pasy ruchu w każdym kierunku.
2: Przebudowa A2 ma potrwać blisko 2 lata. Polacy szykują już opał na zimę, nie zraża do tego nawet wysoka cena. Za metr sześcienny drewna trzeba zapłacić nawet do 800 zł. Powody to m.in. mroźny ostatni sezon, ale też napięcia polityczne na świecie, które wielu ludzi niepokoją, mówi Marek Czechowski ze składowiska drewna w Lublinie.
4: Że nie będzie gazu, że będzie jakaś awaria. Wolą mieć spokój i jakoś taką gwarancję, że zawsze sobie w jakiś tam sposób to ciepło wygenerują. Rozmawiałem z klientką, że zrobiła kominek w nowym domu, nie zamierza jakby go używać, ale chce mieć jakoś taką alternatywę na ogrzanie domu w razie W, jak to się mówi.
2: Taniej opał kupimy w nadleśnictwie, tam jednak trzeba samodzielnie zorganizować transport i pociąć drewno. Archeolodzy wracają pod Grunwald. Przez najbliższy tydzień będą szukać kolejnych śladów słynnej bitwy roku 1410. W poprzednich latach badacze odnaleźli m.in. fragmenty mieczy, topory bojowe, groty strzał i średniowieczne monety. Eksperci liczą na to, że nie wszystko jeszcze zostało odkryte.

0: Reklama.
1: Maturzysto, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie i Mławie zaprasza na bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na 13 atrakcyjnych kierunkach kształcenia. U nas również studia podyplomowe, nowoczesna baza dydaktyczna, atrakcyjny system stypendialny. Rekrutacja na pansing.edu.pl. Bezpłatnie, blisko i profesjonalnie.
2: Szukasz maksymalnego zysku z hektara? Wybierz odmiany rzepaku od Chemirolu. Amorozo, Janusz, Anton, niezawodny dominator, a może rekordowy Aviron. Dopasuj odmianę do swoich pól i aktywuj kod wydajności w swoim gospodarstwie. Szczegóły u doradców z Chemirolu.
3: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km oraz ponad milion opcji zabudowy. Dostępne z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu, niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępne także w wersji elektrycznej e-tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Zaprasza Renault Rudnik. Ciechanów, ulica Pułtuska 61. Renault.rudnik.pl.
5: Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
1: Jubiler Onyx z dumą świętuje swoje 20-lecie i zaprasza do wspólnego celebrowania tego wyjątkowego jubileuszu. Przygotowaliśmy dla Państwa 20% rabatu na cały asortyment. Jubiler Onyx, 20 lat z Wami. Dziękujemy za zaufanie i zapraszamy do świętowania we wszystkich naszych salonach. Mława, Żuromin, Działdowo.
6: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
7: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama. Tu Radio 7.
8: Brawo!

0: Reklama. Sezon motocyklowy w pełni, ale już dziś pomyśl o zimowaniu swojego motocykla. W Motogarażu u Ostrego w Kisinach oferujemy bezpieczne parkowanie na okres zimowy, serwis i konserwację. Wykonujemy naprawy mechaniczne oraz powypadkowe, choć życzymy, by nie były potrzebne. Zadzwoń i zarezerwuj miejsce. 516 504 859. Motogarasz u Ostrego. Kisiny 123. Szerokości i lewa w górę.
1: Fachowiec podłoga, ściana, drzwi. Skorzystaj z promocji na drzwi DRE. Tylko teraz trzecie skrzydło gratis. Fachowiec, Mława ulica Płocka 90C.
2: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
3: Czas na kolejny wielki koncert w Klubie Bosco. W sobotę 22 sierpnia wystąpi dla Was zagraniczna gwiazda lat 90. Bad Boys Blue. Tej imprezy nie można przegapić. Bad Boys Blue 22 sierpnia w Klubie Bosco w Ciechanowie. Przedsprzedaż i rezerwacja stolików na www.bosco.company.
4: Bosco.
5: Czas ucieka, nie zmarnuj swojej szansy na edukację. Sprawdź ofertę rekrutacyjną szkoły Żak w Mławie. mlawa.zak.edu.pl i zapisz się do Liceum Szkoły Medycznej na bezpłatne kierunki policjalne lub kursy. Nie czekaj, rozwijaj swoje pasje. Zapisz się już dziś. Szkoła Żak, Mława, ulica Sienkiewicza 4.
6: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607 730 147. 607 730 147.
7: Zapraszamy wszystkie dzieci do sali zabaw Wyspa Szkrabów w Żuromińskim Centrum Handlowym. Organizujemy imprezy urodzinowe, zapewniamy animatora, przekąski i dobrą zabawę. Moc atrakcji w super cenach. Żuromińskie Centrum Handlowe, ulica Przemysłowa 4/8. Telefon 723 614 303.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Kolejna godzina przewijania telefonu? Czas przewinąć swoje życie na wyższy poziom. W bezpłatnych szkołach CKU DAR w Działdowie zdobędziesz średnie wykształcenie lub nowy zawód. Opiekun medyczny, administracja, rachunkowość, kosmetyczka czy rolnik. Wejdź na edukacja.darsa.pl. Zamiast scrollować, zacznij działać.
2: Super ceny w spiżarni Smakosza. Skrzydełka z kurczaka, kilogram 4,99. Najniższa cena z 30 dni przed promocją 8,99. Kawa Chibo Edusho Family 200 gramów 22,99. Najniższa cena z 30 dni przed promocją 37,99. Oferta ważna do 22 sierpnia w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
3: To już teraz wielka premiera sprzedaży trzeciego budynku na osiedlu Mazuria Eco Park w Nidzicy. Nowoczesne mieszkania od 35 do 65 metrów kwadratowych z dużą strefą rekreacji czekają na Ciebie. Zadzwoń 730-207-703 lub odwiedź nasze biuro przy Ratuszowej 2 w Nidzicy.
4: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602-613-905. 602-613-905. Zapraszamy na prawdziwą ucztę smaków i dźwięków. W niedzielę 23 sierpnia w południe spotkajmy się przy wspólnym stole w Żurominie przed Żuromińskim Centrum Kultury. Czeka na Was pyszne regionalne jedzenie, fantastyczna atmosfera i niedzielna biesiada Radia 7. Wystąpią zespół ludowy Zawkrzanie, Sebastian Van DJ oraz

0: www.mazowieckie.pl. Zadanie publiczne finansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach budżetu obywatelskiego Mazowsza.
1: Reklama.
2: Tego się teraz.

0: Minęła godzina 19.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Sklepy udają czytelnie, by handlować w niedzielę, ma być więcej kontroli. Obniżka VAT-u działa, benzyna staniała o 75 groszy. Pierwsza zmiana trenera w piłkarskiej ekstraklasie. Wieczysta Kraków podziękowała Kazimierzowi Moskalowi. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Sklepy udające czytelnie albo miejsca kultury, by działać w niedzielę, związkowcy chcą z tym skończyć. Handlowa Solidarność domaga się częstszych kontroli sklepów, które mogą omijać się zakaz handlu, a Państwowa Inspekcja Pracy zapowiedziała dokładniejsze sprawdzanie takich przypadków.
3: W Warszawie jeden sklep, w którym byłem, umiejscowił na stoisku monopolowym półkę z książkami, stolik. No i co, można pana Tadeusza wypić i przeczytać? No, śmiechu warte, a absurd.
2: Komentuje Alfred Bujara, szef handlowej Solidarności. Związkowcy przypominają wyroki Sądu Najwyższego, który uznał, że regał z książkami czy punkt informacji turystycznej nie wystarczą, by legalnie handlować w niedzielę. Tankowanie jest tańsze dzięki obniżce VAT-u na paliwa. Eksperci wyliczają, że litr benzyny kosztuje średnio o 75 groszy mniej niż przed wprowadzeniem nowych przepisów. To pierwsze efekty drugiej odsłony tzw. rządowego programu CPN. Różnica byłaby jeszcze większa, ale rośnie hurtowa cena paliw, mówi analityk rynku Urszula Cieślak.
4: Ten wzrost podstawy netto ceny paliw powoduje, że ta skala obniżek cen detalicznych finalnie, mimo spodziewanej korekty nawet do złotówki na litrze, została ograniczona.
2: Do poniedziałku za litr benzyny 95 na stacjach benzynowych kierowcy zapłacą nie więcej niż 6,54, litr oleju napędowego maksymalnie 7,59. Pożary w popularnym turystycznie regionie Hiszpanii i w okolicy Walencji ewakuowano około 1000 osób z terenów zagrożonych przez ogień. Płomienie dotarły do chronionego parku Sierra Calderona. Objęły 400 hektarów, czyli mniej więcej obszar 500 boisk piłkarskich. Mamy tymczasem pierwszą zmianę trenera w piłkarskiej ekstraklasie. Wieczysta Kraków zwolniła Kazimierza Moskala po porażce w derbach z Krakowią. Moskal przejdzie do historii klubu jako ten, który awansował z nim do ekstraklasy. Nazwiska nowego trenera Wieczysta na razie nie podała. Jutro na północy Polski od 17 do 19 stopni, w centrum około 20, a na południu do 22. Im dalej na południe, tym ładniejsza pogoda, bo na północy jeszcze może padać, miejscami możliwe też burze, a na południu już sucho i słonecznie.
5: Wieczorynka Radia 7. Zawsze po 19.

0: Reklama. Sezon motocyklowy w pełni, ale już dziś pomyśl o zimowaniu swojego motocykla. W Motogarażu u Ostrego w Kisinach oferujemy bezpieczne parkowanie na okres zimowy, serwis i konserwację. Wykonujemy naprawy mechaniczne oraz powypadkowe, choć życzymy, by nie były potrzebne. Zadzwoń i zarezerwuj miejsce. 516 504 859. Motogarasz u Ostrego. Kisiny 123. Szerokości i lewa w górę.
1: Czas na kolejny wielki koncert w Klubie Bosco. W sobotę 22 sierpnia wystąpi dla Was zagraniczna gwiazda lat 90. Bad Boys Blue. Tej imprezy nie można przegapić. Bad Boys Blue 22 sierpnia w Klubie Bosco w Ciechanowie. Przedsprzedaż i rezerwacja stolików na www.bosco.company.
2: Bosco.
0: Reklama.
3: Ladies and gentlemen, Wieczorynka Radia 7. 100% imprezowych hitów, jeden po drugim.